0: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
0: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w kilku województwach Polski, w tym dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. Alert obowiązuje dziś i jutro, a mieszkańcy powinni przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz. Warto też przeparkować samochody spod drzew i przygotować latarki na wypadek awarii prądu. Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
2: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Anna Mucha, znana z serialu M jak Miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone? Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną.

0: wszystko to synonim aktorskiej jakości. Od wesela po Karbala. Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
1: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
0: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
1: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rockowych wibracji. Na scenie Polsat Plus Areny pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rockowa uczta, której nie można przegapić?
0: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna zwikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy także 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów. Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
2: W Darłowie wszystkie kąpieliska są ponownie otwarte i bezpieczne po problemach ze skażeniem bakteryjnym. Sanepid potwierdził, że woda jest już przydatna do kąpieli. Pogoda sprzyja plażowaniu. Z temperaturą powietrza 23 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi 16 stopni.
1: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj na Zalewie Koronowskim policyjni wodniacy z Bydgoszczy pomogli 6-osobowej załodze łodzi, która utknęła z powodu awarii silnika. Funkcjonariusze bezpiecznie odholowali jednostkę do portu. Policjanci przypominają o konieczności odpowiedniego przygotowania łodzi przed wypłynięciem, aby uniknąć podobnych sytuacji.
2: Pod koniec lipca we Wrocławiu doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem 14-letniej dziewczyny na dachu wieżowca. Dzięki szybkiej interwencji policji i negocjatorów nastolatka bezpiecznie zeszła na dół. Matka dziewczyny podziękowała funkcjonariuszom za profesjonalną pomoc i wsparcie. To kolejny przykład skutecznej pracy służb w sytuacjach kryzysowych.
1: Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie.
2: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Żywocicach policja zatrzymała 40-letniego kierowcę, który wyprzedzał na podwójnej ciągłej i przejściu dla pieszych. Niebezpieczne manewry zarejestrowała kamera nieoznakowanego radiowozu. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 3000 zł i 15 punktów karnych. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów na drodze. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Już jutro, 6 sierpnia, o 22.30 na antenie TVP 1 odbędzie się premiera dokumentu Anita, który ukazuje kulisy przygotowań Anity Włodarczyk do Mistrzostw Świata w Tokio. Film, wyprodukowany przez Papaya Films, oferuje unikalne spojrzenie na życie i karierę trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Dokument pokazuje nie tylko sukcesy, ale i wyzwania, z jakimi zmaga się jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda droga do sportowego szczytu. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9 krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10 medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca, po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety, Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson. 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju z dobowym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Problemy z przesiadką w Pekinie sprawiły, że na warszawskim lotnisku zabrakło kilku zawodników oraz trenera Nikoli Grbicia. Mimo zmęczenia, siatkarze spotkali się z kibicami i wzięli udział w uroczystym powitaniu. Teraz czeka ich krótki odpoczynek przed przygotowaniami do Mistrzostw Europy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Natalia, prawniczka, mimo zamknięcia drzwi przeszłości, wciąż zmaga się z problemami z Cezarym. Rozwód z Rawiczem może być bardziej skomplikowany, niż się spodziewała. Choć pojednała się z Józefiną, z Cezarym nie będzie tak łatwo. Rawicz, mimo pobytu w więzieniu, może jeszcze raz skomplikować życie Natalii. Czy uda jej się zakończyć ten rozdział i zapewnić spokój sobie i Lei? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą wielu emocji.
2: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Pojraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Jusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Pojraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinem, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów.
1: Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni, ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. M jak Miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Roznerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego, 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Pojraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semich wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
0: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. 3 inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. 2 podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy 3 przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
1: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z tego, że potrafi zaskakiwać, tym razem zrobił to na całego, biorąc ślub z piękną Heleną. Ceremonia była jak z bajki, z ochroną godną gwiazd Hollywood i gośćmi, którzy mogliby zasilić niejedną galę rozdania nagród. Helena, teraz już Brzozowska, zachwyciła wszystkich swoją elegancją, a Rafał, jak przystało na gwiazdę, postawił na klasykę. Ciekawe, czy to nazwisko przyniesie jej tyle samo blasku, co jej mężowi. Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest?
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
1: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne. Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na języka. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Webonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż

0: Pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
1: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
2: W Warszawie, na Woli, doszło do tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską. 4-letni Michałek został odebrany z przedszkola przez ojczyma i jego kolegę, a następnie utopiony w Wiśle. Matka dziecka, Barbara S., została oskarżona o zlecenie zbrodni, jednak po latach uniewinniono ją z braku dowodów. Sprawa wywołała ogromne poruszenie i pytania o bezpieczeństwo dzieci w placówkach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Dziś rano nad Zalewem Porajskim doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna zasłabł na plaży i mimo szybkiej reakcji świadków oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować. Policja z Myszkowa przypomina, że wysokie temperatury mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i z problemami kardiologicznymi. Warto zwracać uwagę na objawy takie jak duszności czy zawroty głowy. Sebastian Sierpiński zaginął w tajemniczych okolicznościach w sierpniu 2021 roku, gdy nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy w okolicach Wirówka pod Gryfinem. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało, choć niedawno pojawił się nowy trop w śledztwie. Policja zatrzymała jedną osobę, a prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Śledztwo trwa, a Sebastian wciąż jest uznawany za osobę zaginioną.
1: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwają nieznośne upały, które wpływają na wzrost zużycia energii. Urządzenia chłodzące i przechowujące żywność pracują intensywniej, co podbija rachunki za prąd. Warto zwrócić uwagę, które sprzęty działają najdłużej i z największą intensywnością, ponieważ to one najbardziej obciążają domowy budżet. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.
1: W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
2: Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: Słuchacie Radia Super Ekstra. Express.
2: W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już drugi raz w ciągu dwóch dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walls Road. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
1: Fundusz Scale-up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwojowych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Bydgoszczy z temperaturą 25 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: cię.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirazem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która została nagrana zimą w Tajlandii. Premiera już pod koniec sierpnia, a emocje rosną z każdym dniem. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zapowiedzi uczestników, którzy zamieszkają w egzotycznej willi. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, pokazując fragmenty postaci i charakterystyczne ujęcia. Fani już spekulują, kto pojawi się w programie i jakie osobowości zawalczą o miłość i przetrwanie w grze. Czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy skupią się na strategii? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, a atmosfera staje się coraz bardziej gorąca. W najbliższych dniach możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk nowych mieszkańców rajskiej willi.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansę. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develjoglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hanser. To doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hanser. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hanser, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu, a każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 15 lat od śmierci Andrzeja Leppera, byłego lidera samoobrony. Jego syn, Tomasz Lepper, wciąż nie zgadza się z oficjalną wersją, że ojciec popełnił samobójstwo. Rodzina upamiętnia polityka podczas uroczystości w Krupach koło Darłowa. Tomasz Lepper krytykuje także działania urzędników związanych z aferą gruntową oraz brak odszkodowania dla rodziny. Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
3: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir.
2: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w kilku województwach Polski, w tym dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. Alert obowiązuje dziś i jutro, a mieszkańcy powinni przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz. Warto też przeparkować samochody spod drzew i przygotować latarki na wypadek awarii prądu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
2: W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 26 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
2: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował.
2: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów i krytyki Halloween, znowu zaskakuje. Tym razem nie polityką, a zdjęciem na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Córki Popek, choć unikają show biznesu jak ognia, mają swoje pasje. Olivia rozwija się jako fotografka w Holandii, a Małgorzata zgłębia tajniki ekonomii i historii sztuki w Warszawie. A sama Anna, po kolejnych medialnych przygodach, teraz bryluje w telewizji w Polsce 24, niezmiennie broniąc swoich przekonań.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 powrócił na Netflix z 3. sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o 4. odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka. W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną.
1: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety pytają go o przemoc seksualną,

0: się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.
2: Punkt adopcyjny Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję.
1: Marsz Pamięci, który miał odbyć się dziś w Warszawie, został odwołany z powodu fali upałów. Organizatorzy zapraszają na spotkanie o godzinie 20 na cmentarzu Powstańców Warszawy. Uczestnicy będą mogli otrzymać pamiątkowe świece i biogramy ofiar. Na miejscu pojawią się harcerze i wolontariusze, którzy oddadzą hołd poległym.
2: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym ujawniły szereg nieprawidłowości. Lekarze pracowali nawet 110 godzin bez przerwy, a niektóre stanowiska, za które płacono, formalnie nie istniały. Dodatkowo wykryto przypadki podwójnego rozliczania godzin pracy oraz przyjmowania polityków poza kolejnością. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił te ustalenia na konferencji prasowej, a część spraw trafiła do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krynicy Zdroju nadchodzi fala upałów. Dziś, 5 sierpnia, temperatura sięgnie aż 35 stopni Celsjusza. Jutro, 6 sierpnia, będzie nieco chłodniej, ale wciąż gorąco, z temperaturą 33 stopni. Piątek, 7 sierpnia, czeka nas gwałtowne ochłodzenie do 21 stopni, z deszczem i silniejszym wiatrem. Na weekend prognozowana jest poprawa pogody, z temperaturą do 25 stopni w niedzielę. Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
2: W Darłowie wszystkie kąpieliska są ponownie otwarte i bezpieczne po problemach ze skażeniem bakteryjnym. Sanepid potwierdził, że woda jest już przydatna do kąpieli. Pogoda sprzyja plażowaniu. Z temperaturą powietrza 23 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi 16 stopni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 38-letni mężczyzna brutalnie pobił swoją partnerkę i przez wiele godzin uniemożliwiał jej opuszczenie mieszkania. Kobieta zdołała uciec, ale napastnik odnalazł ją w szpitalu i ponownie zaatakował. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.
2: Wiktoria Ptak, nowa Miss Polski. To nie tylko piękna kobieta, ale i osoba o niezwykłej determinacji. Jako dziecko wyemigrowała na Florydę, gdzie pracowała, aby opłacić edukację. Pomagała nawet w odławianiu aligatorów, aby zarobić na studia medyczne. Dziś studiuje medycynę w Białymstoku i łączy naukę z obowiązkami Miss Polski.
1: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, w tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci. W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończyła się akcja poszukiwawcza, która rozpoczęła się po zgłoszeniu nurka o możliwym odnalezieniu kobiecej ręki pod wodą. Na miejscu pracowali ratownicy, strażacy i policja, używając specjalistycznego sprzętu. Poszukiwania trwały do północy, ale nie odnaleziono żadnych ludzkich szczątków. Z wody wyłowiono jedynie uszkodzoną pomarańczową bojkę, która mogła zostać błędnie zinterpretowana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju.
2: Przed nami emocjonujący czwartek z polskimi klubami w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC o godzinie 18, a mecz będzie transmitowany na Polsat Sport 1. O godzinie 19 Lech Poznań podejmie KI Klaksvik, a Raków Częstochowa zagra z Hammarby IF. Te spotkania zobaczymy odpowiednio na TVP 2 i kanale sportowym. GKS Katowice o godzinie 20 stawi czoła Hapoelowi Tel Awiw, a transmisję zapewni TVP Sport.
1: Górnik Zabrze przygotowuje się do starcia z Ferencvarosem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Były pomocnik klubu, Damian Rasak, podkreśla siłę węgierskiego rywala, ale dostrzega też jego słabości w defensywie. Zabrzanie mogą wykorzystać swoje przebojowe skrzydła, by zaskoczyć przeciwnika. Mimo że Ferencvaros jest faworytem, Górnik ma szansę na awans, zwłaszcza po dobrym występie przeciwko Fenerbahce. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
0: Radio Super Express. Sport. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirrze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju z dobowym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Problemy z przesiadką w Pekinie sprawiły, że na warszawskim lotnisku zabrakło kilku zawodników oraz trenera Nikoli Grbicia. Mimo zmęczenia, siatkarze spotkali się z kibicami i wzięli udział w uroczystym powitaniu. Teraz czeka ich krótki odpoczynek przed przygotowaniami do Mistrzostw Europy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków. Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP 1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni, ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W serialu Plan po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa burza emocji. Jasiek Rafalski wraca z Hiszpanii, gdzie spędzał urlop z rodzicami i Roxi, ale jego życie uczuciowe dalekie jest od spokoju. Powrót byłej narzeczonej Jagody, która kiedyś wyjechała do Australii, prowadza zamieszanie w jego sercu. Roxi wciąż nie potrafi zamknąć rozdziału z Norbertem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jasiek staje przed trudnym wyborem między przeszłością a przyszłością. Na szczęście w pracy czeka go sukces. Planuje rozwijać rodzinną aptekę pod Modrzewiem w internecie. Nie zabraknie przy tym humoru, zwłaszcza gdy jego mama Beata z przymrużeniem oka mówi o wnuku. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutował na Netflixie dziś, 5 sierpnia. Akcja rozpoczyna się po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawnienie prawdy o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości. Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. Jakub próbuje podbić Warszawę, a Aniela wraca, by zadbać o siebie i otworzyć szkołę dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Trzeci sezon jest mroczniejszy, przypominając klimat pierwszego, a jego akcja przenosi nas do Warszawy i królewskich dworów. Przyszłość 4 sezonu pozostaje nieznana, ale fani mogą być pewni, że historia Adamczewskich jeszcze się nie zakończyła. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. W tym odcinku Poyraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stamboliszwili. Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Poyraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta – Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość. Tomasz Siemoniak ostro skrytykował pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu ocenę 2 lub 3 w 10-stopniowej skali. Polityk zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji, rekordową liczbę wet oraz ciągłe konflikty z rządem. Siemoniak podkreślił, że działania Nawrockiego utrudniają funkcjonowanie instytucji państwowych i brak jest jasnej wizji na przyszłość. W jego ocenie jedynym celem prezydenta może być wsparcie prawicy przed wyborami w 2027 roku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Sitamarat. 3 inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli.
1: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej 1 000 000 euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. 2 podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia.
1: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z tego, że potrafi zaskakiwać, tym razem zrobił to na całego, biorąc ślub z piękną Heleną. Ceremonia była jak z bajki, z ochroną godną gwiazd Hollywood i gośćmi, którzy mogliby zasilić niejedną galę rozdania nagród. Helena, teraz już Brzozowska, zachwyciła wszystkich swoją elegancją. A Rafał, jak przystało na gwiazdę, postawił na klasykę. Ciekawe, czy to nazwisko przyniesie jej tyle samo blasku, co jej mężowi. Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie? Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest?
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
1: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala. Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Quebonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
2: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
1: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem. Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
2: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
1: U2 i ich Rattle and Hum, album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
1: Marsz Pamięci, który miał przejść ulicami Woli w Warszawie, został odwołany z powodu upałów. Zamiast tego o godzinie 20 odbędzie się spotkanie na cmentarzu Powstańców Warszawy. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej lub specjalnie podstawionego autobusu. Na trasie marszu wolontariusze i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne.
1: Punkt adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie świętuje swoje 8 urodziny już w tę sobotę. Z tej okazji schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców na wielką fetę przy ulicy Grójeckiej 79. W programie m.in. bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla kotów oraz możliwość zaczipowania swojego pupila. To także świetna okazja, by poznać koty czekające na nowe domy i wesprzeć je prezentami.
2: W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Dziś rano nad Zalewem Porajskim doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna zasłabł na plaży i mimo szybkiej reakcji świadków oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować. Policja z Myszkowa przypomina, że wysokie temperatury mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i z problemami kardiologicznymi. Warto zwracać uwagę na objawy takie jak duszności czy zawroty głowy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sebastian Sierpiński zaginął w tajemniczych okolicznościach w sierpniu 2021 roku, gdy nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy w okolicach Wirówka pod Gryfinem. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało, choć niedawno pojawił się nowy trop w śledztwie. Policja zatrzymała jedną osobę, a prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Śledztwo trwa, a Sebastian wciąż jest uznawany za osobę zaginioną.
1: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
2: Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń. Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już drugi raz w ciągu 2 dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Słuchawki CMF Clip Pro wchodzą na polski rynek we wrześniu. Ich cena to 339 zł. To model o otwartej konstrukcji, który pozwala słuchać muzyki i jednocześnie być świadomym otoczenia. Wyposażone są w innowacyjne etui z pokrętłem Smart Dial do sterowania bez telefonu. Oferują wzmocniony bas i czyste rozmowy dzięki czterem mikrofonom z redukcją szumów. Słuchawki są lekkie, odporne na zachlapania i zapewniają do 32,5 godziny słuchania z etui.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Poiraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Yusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Poiraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziemi. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak.
0: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask. W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 452 odcinek pełen emocji. Manuel dowiaduje się, że Curro jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie na froncie i stara się go powstrzymać. Pia, mimo ochrony, wciąż żyje w strachu, a atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta. Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do konfliktów wśród służby. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może stać się kluczowym wątkiem. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje swoje uczucia pokojówce. Simona ukrywa swoje wizyty u wnuczka, co może wywołać rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 15.05 na TVP2. Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hanser. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develioglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hanser. To doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hanser. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hanser, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu. Każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
1: Serial Rancho powraca po dekadzie z nowym sezonem, który zapowiada się emocjonująco. 11 rozdział, zatytułowany Zemsta Wiedźm, przeniesie widzów z powrotem do znanego świata Wilkowej. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy grana przez Ilonę Ostrowską, czy Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli, ale ich postacie pozostaną żywe w pamięci mieszkańców Wilkowej. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów, ani nie używać technologii cyfrowych do ich odtworzenia. Nowe odcinki będą kontynuacją dotychczasowych przygód, pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli. Premiera już wkrótce, a fani mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Poznaniu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. Funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji rozbili międzynarodową grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami. W ramach operacji zatrzymano 24 osoby i zlikwidowano laboratorium klefedronu w Belgii. Na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych. W Polsce aresztowano 11 osób, a w Czechach 13, co pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy służb. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia.
3: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Pod koniec lipca we Wrocławiu doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem 14-letniej dziewczyny na dachu wieżowca. Dzięki szybkiej interwencji policji i negocjatorów nastolatka bezpiecznie zeszła na dół. Matka dziewczyny podziękowała funkcjonariuszom za profesjonalną pomoc i wsparcie. To kolejny przykład skutecznej pracy służb w sytuacjach kryzysowych.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie. Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 27 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Serial 1670 powrócił na Netflix z trzecim sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o czwartej odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka.
2: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
1: W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne. W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach. Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże.
2: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora?
1: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna zwikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania to było prawdziwe show na miarę Oscara. Było prawdziwe show na miarę

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.
2: Punkt adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Darłowie wszystkie kąpieliska są ponownie otwarte i bezpieczne po problemach ze skażeniem bakteryjnym. Sanepid potwierdził, że woda jest już przydatna do kąpieli. Pogoda sprzyja plażowaniu. Z temperaturą powietrza 23 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi 16 stopni.
1: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet. Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donaustahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Aleksander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie.
2: Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Wielczu Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, w tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem. W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku prognozowana temperatura to 29 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 29 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormuz. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 raza więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku. rynku zbrojeniowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Natalia, prawniczka, mimo zamknięcia drzwi przeszłości, wciąż zmaga się z problemami z Cezarym. Rozwód z Rawiczem może być bardziej skomplikowany, niż się spodziewała. Choć pojednała się z Józefiną, z Cezarym nie będzie tak łatwo. Rawicz, mimo pobytu w więzieniu, może jeszcze raz skomplikować życie Natalii. Czy uda jej się zakończyć ten rozdział i zapewnić spokój sobie i Lei? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą wielu emocji. Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni. Ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W serialu Klan po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa burza emocji. Jasiek Rafalski wraca z Hiszpanii, gdzie spędzał urlop z rodzicami i Roxi, ale jego życie uczuciowe dalekie jest od spokoju. Powrót byłej narzeczonej Jagody, która kiedyś wyjechała do Australii, wprowadza zamieszanie w jego sercu. Roxi wciąż nie potrafi zamknąć rozdziału z Norbertem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jasiek staje przed trudnym wyborem między przeszłością a przyszłością. Na szczęście w pracy czeka go sukces. Planuje rozwijać rodzinną aptekę pod Modrzewiem w internecie. Nie zabraknie przy tym humoru, zwłaszcza gdy jego mama Beata z przymrużeniem oka mówi o wnuku. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
2: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie ponownie spotkają się z ulubionymi postaciami, takimi jak Lucy, prezydent i biskup Kozioł, Klaudia czy Solejukowie. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli na zawsze. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że ich postacie będą nadal obecne w Wilkowyjach, choć nie pojawią się na ekranie. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów innymi osobami, ani nie korzystać z technologii sztucznej inteligencji. Bohaterowie będą wspominani przez innych, pozostając częścią społeczności Wilkowej. Nowy sezon ma kontynuować historię mieszkańców, zachowując klimat, który przez lata zdobył serca widzów. W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego, 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Poyraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic w 454 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, a Alonso pod wpływem emocji może zmienić swoje życie na zawsze. Wśród służby wracają stare urazy, a sekrety zaczynają wychodzić na jaw, stawiając wszystkich pod ścianą. Manuel podejrzewa, że Curro celowo naraża się na niebezpieczeństwo na froncie, a Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa całą służbą. Dramatyczne wydarzenia nie oszczędzają nikogo, a Maria Antonia i Alonso muszą zmierzyć się z chwilą słabości. Odcinek 454 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 15:05 na TVP2. Serial, pełen intryg i zakazanych romansów, nie przestaje zaskakiwać swoich widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu.
3: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donaustahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
3: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się czwarty Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
3: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
2: Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd. Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 32 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach oszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Rafał Brzozowski, znany z tego, że potrafi zaskakiwać, tym razem zrobił to na całego, biorąc ślub z piękną Heleną. Ceremonia była jak z bajki, z ochroną godną gwiazd Hollywood i gośćmi, którzy mogliby zasilić niejedną galę rozdania nagród. Helena, teraz już Brzozowska, zachwyciła wszystkich swoją elegancją, a Rafał, jak przystało na gwiazdę, postawił na klasykę. Ciekawe, czy to nazwisko przyniesie jej tyle samo blasku, co jej mężowi.
0: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
1: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Aniele, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Quebonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
0: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień. Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza Off Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
1: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
0: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To 5. edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
1: U2 i ich Rattle and Hum. Album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 28 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań. W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy.

0: Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne. W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
0: W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 38-letni mężczyzna brutalnie pobił swoją partnerkę i przez wiele godzin uniemożliwiał jej opuszczenie mieszkania. Kobieta zdołała uciec, ale napastnik odnalazł ją w szpitalu i ponownie zaatakował. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.
1: Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
1: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir.
0: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe.
1: Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
0: Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 28 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper?
4: A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze przygotowuje się do starcia z Ferencvarosem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Były pomocnik klubu, Damian Rasak, podkreśla siłę węgierskiego rywala, ale dostrzega też jego słabości w defensywie. Zabrzanie mogą wykorzystać swoje przebojowe skrzydła, by zaskoczyć przeciwnika. Mimo że Ferencvaros jest faworytem, Górnik ma szansę na awans, zwłaszcza po dobrym występie przeciwko Fenerbahce. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał fale krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w 1. rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju z dobowym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Problemy z przesiadką w Pekinie sprawiły, że na warszawskim lotnisku zabrakło kilku zawodników oraz trenera Nikoli Grbicia. Mimo zmęczenia, siatkarze spotkali się z kibicami i wzięli udział w uroczystym powitaniu. Teraz czeka ich krótki odpoczynek przed przygotowaniami do Mistrzostw Europy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny roller coaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziębu. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Bruno straci cierpliwość do Justina, gdy dowie się, że ten zgłosił policji sprawę spreparowanych nagrań. Skotnicki nie tylko nie pożałuje swojej decyzji, ale i zadrwi z szefa, co tylko podsyci konflikt. Bruno, wściekły na Justina, będzie obawiał się o reputację swojego hotelu, którą może zrujnować afera z rzekomym romansem. Mimo że Karolina jest winna, Bruno stanie w jej obronie, co tylko skomplikuje sytuację. Justin, przekonany o winie Karoliny, nie odpuści i będzie dążył do prawdy. W nowym sezonie emocje sięgną zenitu, a Bruno nie cofnie się przed groźbami, by chronić swoją żonę. Czy Karolina zdoła uniknąć konsekwencji swoich działań? Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Rancho Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak Lodzia, grana przez Magdalenę Kutę, przeszła niesamowitą metamorfozę. Z cichej pracownicy urzędu stała się żoną premiera, co wymusiło na niej radykalną zmianę wizerunku. Nowe odcinki pokażą, jak jej nowy status społeczny wpłynął na życie osobiste i zawodowe. Powrót Lodzi to także powrót Arkadiusza Czerepacha, którego relacja z Lodzią zawsze była pełna emocji i politycznych zawirowań. Fani z niecierpliwością czekają, by zobaczyć, jak ich małżeństwo przetrwało próbę czasu i czy Arkadiusz pozostał tym samym intrygantem. Premiera nowych odcinków już wkrótce. Ted Lasso powraca z 4. sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. 4. sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom. Serial Rancho powraca po dekadzie z nowym sezonem, który zapowiada się emocjonująco. 11 rozdział, zatytułowany Zemsta Wiedźm, przeniesie widzów z powrotem do znanego świata Wilkowej. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy grana przez Ilonę Ostrowską, czy Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli, ale ich postacie pozostaną żywe w pamięci mieszkańców Wilkowej. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów, ani nie używać technologii cyfrowych do ich odtworzenia. Nowe odcinki będą kontynuacją dotychczasowych przygód, pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli. Premiera już wkrótce, a fani mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. Funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji rozbili międzynarodową grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami. W ramach operacji zatrzymano 24 osoby i zlikwidowano laboratorium klefedronu w Belgii. Na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych. W Polsce aresztowano 11 osób, a w Czechach 13, co pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia.
2: Long bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy. Pod koniec lipca we Wrocławiu doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem 14-letniej dziewczyny na dachu wieżowca. Dzięki szybkiej interwencji policji i negocjatorów nastolatka bezpiecznie zeszła na dół. Matka dziewczyny podziękowała funkcjonariuszom za profesjonalną pomoc i wsparcie. To kolejny przykład skutecznej pracy służb w sytuacjach kryzysowych.
1: Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
2: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
1: Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania. Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 32 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Serial 1670 powrócił na Netflix z trzecim sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o czwartej odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka.
2: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
1: W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne. W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach. Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże.
2: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora?
1: W Dublinie odbył się pogrzeb Glenna Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.

0: adopcyjny Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa Jacek Grzeszak podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy.
1: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Bocheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych.
0: W Wielczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, w tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormuz. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają 3. dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
2: Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijania rozwijanych przez ISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Natalia, prawniczka, mimo zamknięcia drzwi przeszłości, wciąż zmaga się z problemami z Cezarym. Rozwód z Rawiczem może być bardziej skomplikowany, niż się spodziewała. Choć pojednała się z Józefiną, z Cezarym nie będzie tak łatwo. Rawicz, mimo pobytu w więzieniu, może jeszcze raz skomplikować życie Natalii. Czy uda jej się zakończyć ten rozdział i zapewnić spokój sobie i Lei? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą wielu emocji. Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni, ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie ponownie spotkają się z ulubionymi postaciami, takimi jak Lucy, Prezydent i Biskup Kozioł, Klaudia czy Solejukowie. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli na zawsze. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że ich postacie będą nadal obecne w Wilkowyjach, choć nie pojawią się na ekranie. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów innymi osobami, ani nie korzystać z technologii sztucznej inteligencji. Bohaterowie będą wspominani przez innych, pozostając częścią społeczności Wilkowej. Nowy sezon ma kontynuować historię mieszkańców, zachowując klimat, który przez lata zdobył serca widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Khalil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stambolishvili. W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hancer. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develioglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hancer, co doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hancer. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje mu Kader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hancer, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu. Każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat. 3 inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
3: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
3: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 33 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach oszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Sandra Kubiczka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie?
0: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
1: Patryk Ganie, młody wilk polskiego dziennikarstwa sportowego, nie tylko zdobywa serca widzów swoimi komentarzami, ale i serce pięknej żony, która błyszczy na scenie bikini fitness. Ten 29-letni talent z TVP, znany z relacji piłkarskich, może pochwalić się nie tylko zawodowym sukcesem, ale i życiem prywatnym, jak z bajki. Jego żona, Wiktoria, nie tylko zachwyca sylwetką, ale i motywuje innych do dbania o formę. Cóż, niektórzy mają wszystko – i karierę, i miłość, i wspólne sportowe wyzwania.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa.
0: Czy ktoś jeszcze pamięta Ślebody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime. Więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże. Rafał Brzozowski, znany piosenkarz, w końcu znalazł swoją muzę. W minioną sobotę poślubił Helenę, tajemniczą blondynkę, która podobno jest aniołem, a nie tylko kolejną celebrytką. Ich miłość zaczęła się od przyjaźni, a teraz Rafał nie może przestać się zachwycać jej skromnością i wartościami. Ciekawe, czy Helena naprawdę ma skrzydła, czy to tylko efekt weselnego szampana.
1: Baron, tata na medal, zafundował swojemu synowi Leonardowi prawdziwy maraton atrakcji w podwarszawskim akwaparku. 5 godzin zabawy, przytulania i nauki pływania. To się nazywa zaangażowanie. Choć rozwiedziony z Sandrą Kubicką, muzyk dba, by Leo nie odczuł braku rodzicielskiej miłości. A po dniu pełnym wrażeń, lody na deser i powrót do domu. Cóż, taki tata to prawdziwy skarb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
1: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
0: Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rockowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rockowa uczta, której nie można przegapić?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań. W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet.
1: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jankowicach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem kierowcy Skody. Dwóch policjantów z Bierunia, będących po służbie, zauważyło auto zjeżdżające na przeciwległy pas. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji kierowca trafił do szpitala na czas.
2: W Pruszczu Gdańskim policja i straż pożarna uratowały 88-letnią kobietę, która nie odpowiadała na próby kontaktu. Sąsiedzi, zaniepokojeni brakiem wiadomości od seniorki, zaalarmowali służby. Mundurowi weszli do mieszkania z pomocą strażaków i znaleźli kobietę leżącą na podłodze. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego od początku roku zabezpieczyli około 170 kg narkotyków i postawili zarzuty ponad 500 osobom. W powiecie iławskim zatrzymano 25-latka z 8 kg marihuany o wartości 400 tysięcy złotych. W Dobrym Mieście odkryto przydomową uprawę konopi indyjskich, a 5 osobom postawiono zarzuty. W Gołdapi zatrzymano 27-latkę z podejrzanymi substancjami, które trafią do badań. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali 4 osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
2: Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w 1. rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy. Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny roller coaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziemi. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Bruno straci cierpliwość do Justina, gdy dowie się, że ten zgłosił policji sprawę spreparowanych nagrań. Skotnicki nie tylko nie pożałuje swojej decyzji, ale i zadrwi z szefa, co tylko podsyci konflikt. Bruno, wściekły na Justina, będzie obawiał się o reputację swojego hotelu, którą może zrujnować afera z rzekomym romansem. Mimo że Karolina jest winna, Bruno stanie w jej obronie, co tylko skomplikuje sytuację. Justin, przekonany o winie Karoliny, nie odpuści i będzie dążył do prawdy. W nowym sezonie emocje sięgną zenitu, a Bruno nie cofnie się przed groźbami, by chronić swoją żonę. Czy Karolina zdoła uniknąć konsekwencji swoich działań? Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Rancho Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak Lodzia, grana przez Magdalenę Kutę, przeszła niesamowitą metamorfozę. Z cichej pracownicy urzędu stała się żoną premiera, co wymusiło na niej radykalną zmianę wizerunku. Nowe odcinki pokażą, jak jej nowy status społeczny wpłynął na życie osobiste i zawodowe. Powrót Lodzi to także powrót Arkadiusza Czerepacha, którego relacja z Lodzią zawsze była pełna emocji i politycznych zawirowań. Fani z niecierpliwością czekają, by zobaczyć, jak ich małżeństwo przetrwało próbę czasu i czy Arkadiusz pozostał tym samym intrygantem. Premiera nowych odcinków już wkrótce. Ted Lasso powraca z 4. sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. 4. sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom. Serial Rancho powraca po dekadzie z nowym sezonem, który zapowiada się emocjonująco. 11 rozdział, zatytułowany Zemsta Wiedźm, przeniesie widzów z powrotem do znanego świata Wilkowej. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy grana przez Ilonę Ostrowską, czy Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli, ale ich postacie pozostaną żywe w pamięci mieszkańców Wilkowej. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów, ani nie używać technologii cyfrowych do ich odtworzenia. Nowe odcinki będą kontynuacją dotychczasowych przygód, pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli. Premiera już wkrótce, a fani mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 27 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 27 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS, co oznacza, że partia nie otrzyma subwencji budżetowej. Decyzja sądu jest ostateczna i potwierdzona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podstawą do wstrzymania subwencji było odrzucenie sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja wskazała na nieprawidłowości w wydatkowaniu około 3,5 miliona złotych na kampanię. Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli. Dziś o godzinie 17.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i obejmuje debatę publicystów oraz program artystyczny. To pierwsza taka uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
0: Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pruszczu Gdańskim policja i straż pożarna uratowały 88-letnią kobietę, która nie odpowiadała na próby kontaktu. Sąsiedzi, zaniepokojeni brakiem wiadomości od seniorki, zaalarmowali służby. Mundurowi weszli do mieszkania z pomocą strażaków i znaleźli kobietę leżącą na podłodze. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego od początku roku zabezpieczyli około 170 kg narkotyków i postawili zarzuty ponad 500 osobom. W powiecie iławskim zatrzymano 25-latka z 8 kg marihuany o wartości 400 tysięcy złotych. W Dobrym Mieście odkryto przydomową uprawę konopi indyjskich, a 5 osobom postawiono zarzuty. W Gołdapi zatrzymano 27-latkę z podejrzanymi substancjami, które trafią do badań. Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali cztery osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 35 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Serial 1670 powrócił na Netflix z trzecim sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o czwartej odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka. Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
3: Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże.
3: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora?
2: U2 i ich Rattle and Hum, album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem. W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania to było prawdziwe show na miarę Oscara.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 34 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów. Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
2: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym ujawniły szereg nieprawidłowości. Lekarze pracowali nawet 110 godzin bez przerwy, a niektóre stanowiska, za które płacono, formalnie nie istniały. Dodatkowo wykryto przypadki podwójnego rozliczania godzin pracy oraz przyjmowania polityków poza kolejnością. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił te ustalenia na konferencji prasowej, a część spraw trafiła do prokuratury.
1: Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Kuligowie nad rzeką Bóg doszło do tragicznego wypadku. 55-letni mężczyzna wszedł do wody, by się ochłodzić, ale zniknął pod powierzchnią. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i długiej reanimacji, nie udało się go uratować. Policja pod nadzorem prokuratury bada teraz okoliczności tego zdarzenia.
2: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskim

0: polskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
1: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne. Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
0: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków. Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
1: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Jelczu Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
1: W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już drugi raz w ciągu 2 dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18 Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 27 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 33 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: cristiano. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Bruno Stański wpada w szał, gdy dowiaduje się, że Justin doniósł policji o sfałszowanych nagraniach z jego hotelu. Oskarżenia te mogą zaszkodzić nie tylko Karolinie, ale także reputacji hotelu. Skotnicki, zamiast się przejmować, zaczyna kpić z Bruna, co tylko podsyca konflikt. Bruno nie zamierza odpuścić i wzywa Justina na rozmowę. Cała afera grozi zniszczeniem związku Justina z Olą, a Bruno, mimo wszystko, broni swojej żony Karoliny. Konflikt narasta, a stawka jest wysoka, ponieważ w wchodzi reputacja i przyszłość hotelu. Czy prawda wyjdzie na jaw? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach.
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków.
1: Turecka telenowela Panna Młoda wciąga widzów w emocjonujące losy Hancer. W 171 odcinku, który TVP 2 wyemituje w piątek, 14 sierpnia, napięcie sięga zenitu. Melich ujawnia dowód małżeństwa z Hancer, co prowadzi do burzliwej kłótni z Cichanem. Wściekły Cichan postanawia zniszczyć stary budynek, a Sinem obwinia się za zaufanie Melichowi. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, zdobył serca polskich widzów od stycznia tego roku. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej długość wciąż rośnie, obiecując widzom wiele lat emocji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie ponownie spotkają się z ulubionymi postaciami, takimi jak Lucy, prezydent i biskup Kozioł, Klaudia czy Solejukowie. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli na zawsze. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że ich postacie będą nadal obecne w Wilkowyjach, choć nie pojawią się na ekranie. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów innymi osobami, ani nie korzystać z technologii sztucznej inteligencji. Bohaterowie będą wspominani przez innych, pozostając częścią społeczności Wilkowej. Nowy sezon ma kontynuować historię mieszkańców, zachowując klimat, który przez lata zdobył serca widzów. W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18:25 na TVP 1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 16 na TVP 1. W tym odcinku Poyraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stamboliszwili. Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
1: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie.
1: Long bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
2: Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd. W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
1: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
2: Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
1: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 35 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Express.
1: Odpowiedź na pytanie, czy może władza Ajatollahów zostać w Iranie obalona, jest taka. Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to bardzo trudne, dlatego że system władzy w Iranie został tak zaprojektowany, żeby wytrzymać niemalże każdy kryzys. Wygląda na to, że kryzysu wewnątrz elity nie ma, w każdym razie na tym etapie nie ma. Nawiasem mówiąc, to uważam, że minister Sikorski niepotrzebnie użył tego sformułowania, a na pewno w złym kontekście. Poza tym nie wiem dokładnie, jak to brzmi w angielskim, ten frajer, ale zdaje się, że to brzmi bardzo, bardzo nieładnie, chyba nawet gorzej niż w języku polskim.

0: Witam serdecznie i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj będzie litera W, jak niestety wojna. Razem z panem Biskupskim poprowadzimy rozmowę z Państwem.
1: Dobry wieczór Państwu, a w zasadzie dzień dobry, w zależności od tego, kto, o której włączy nasz program. Dzień dobry Panie Premierze. Pan Premier powiedział W jak wojna, chodzi o tę wojnę z Iranem najnowszą, chociaż równie dobrze można by powiedzieć o jak operacja niespecjalna, bo operacja specjalna to jest ta, która się 4 lata temu zaczęła. Panie Premierze, Pan użył takiego porównania Donalda Trumpa do Władimira Putina, między innymi w kontekście tej operacji, a w zasadzie wojny. Czy to nie jest zbyt mocne porównanie?
0: Dla kogoś może być zbyt mocne, dla mnie nie jest, dlatego że niezależnie od słów, to sama idea jest bardzo podobna, czy wręcz zbieżna. Amerykanie i w ogóle generalnie Zachód do tej pory, do pewnego czasu, kiedy uderzali na jakieś inne kraje, to zwykle szukali jakichś prawnych usprawiedliwień, a to rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, a to decyzja Rady Północnoatlantyckiej, a to coś jeszcze innego. Tymczasem zarówno przy wypadku Wenezueli, jak i teraz Iranu, Amerykanie nie silili się na żadną podstawę prawną. Po prostu uznali, że muszą działać prewencyjnie i uderzyli prewencyjnie. Putin zrobił to samo. Też twierdził, że uderzył prewencyjnie, bo nie może dopuścić do tego, że NATO przybliży się do jego granic.
1: A nie dostrzega pan mimo wszystko pewnych, chciałem powiedzieć, subtelnych, ale chyba niezbyt subtelnych różnic między Iranem pod rządami Ajatollahów, a Ukrainą, która jest bądź co bądź jednak demokratycznym państwem?
0: Oczywiście, że dostrzegam, ale nie o tym mówię. Mówię o samym mechanizmie, który jeszcze do niedawna szedł w kierunku jakiegoś usprawiedliwienia interwencji. Teraz już tego nie ma. Teraz po prostu przykład wojny w Iranie mówi nam, najważniejsza jest siła. Prawo nie ma już wielkiego znaczenia. Ten, kto ma siłę, ten, kto dysponuje siłą, rozdaje karty.
1: I tak już będzie ten świat wyglądał w tej chwili, zdaniem pana?
0: Tak mi się wydaje, że to już jest nie do zatrzymania. No, chyba że kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych i Europie doprowadzą do powstania rządów, dla których demokracja jest równoznaczna z prawem, a nie z użyciem siły.
1: Panie premierze, zapytam, kto tak naprawdę zaatakował Iran? Stany Zjednoczone z Izraelem, czy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi?
0: No to jest dobre pytanie. Sam się zastanawiałem i rozmawiałem już wiele razy na ten temat. Kto tu kogo wciągnął w wojnę, albo kto był tym, który wydał najważniejszy impuls, prawda? I mnie się wydaje, że to Izrael był inspiratorem.
1: Czyli ogon macha psem, tak?
0: W tym przypadku ogon jest całkiem duży i potężny. I oczywiście zachęty padły na żyzną glebę, bo z punktu widzenia Amerykanów Iran jest
1: zagrożeniem
0: oczywiście. No ale jeżeli chodzi o Izrael, to wydaje mi się, że co najmniej 3 czynniki tam występowały, żeby uruchomić gotowość Ameryki. Po pierwsze, to jest program nuklearny Iranu. Tak naprawdę do końca nikt nie wie, jak blisko Iran jest zbudowania bomby atomowej. Wprawdzie ta ostatnia interwencja sprzed kilku miesięcy była opatrzona konkluzją, że cały ten program irański został już wyeliminowany, ale z tego, co się dzisiaj dzieje, wygląda, że nie. To po pierwsze. Po drugie, wokół Izraela powstawała taka irańska sieć wojskowa, no, w Libanie wiadomo, Hezbollah, milicje w Syrii i w Iraku i Huti w Jemenie, i Izrael się czuł coraz bardziej nieswojo otoczony jakby ze wszystkich stron. I na końcu w takim języku politycznym to się nazywa okno strategiczne, czyli sposobność, żeby całą operację uruchomić. Gdyby Amerykanie nie czuli się przynajmniej w części też w jakiś sposób zagrożeni, to by nie poszli razem z Izraelem. Ale dla Amerykanów te argumenty były przekonujące. Jest oczywiste, że obydwa te kraje dysponują zupełnie innym potencjałem, niż gdyby to Izrael sam realizował.
1: Jaki jest rzeczywisty cel tej interwencji? Pan premier wspomniał o wykluczeniu, zniszczeniu tego potencjalnego potencjału nuklearnego, czy też tych instytucji, które zajmują się wzbogacaniem uranu i mogłyby zagrozić, no nie Stanom Zjednoczonym, chociaż bazom amerykańskim już na Bliskim Wschodzie tak, ale przede wszystkim Iranowi. Czy bardziej chodzi o to, żeby odwrócić układ sił w tamtym rejonie, między innymi poprzez dokonanie zmiany władzy w Teheranie?
0: Tak sądziłem na samym początku, kiedy ta operacja się zaczęła, że patrząc, jakie są cele, w które rakiety uderzyły w pierwszej kolejności, że tu chodzi głównie o wyeliminowanie najwyższych władz Iranu. I tak się stało, ale jeżeli Pentagon zakładał z Białym Domem, że po tym takim, no, co tu dużo mówić, bolesnym ciosie, w Iranie wybuchnie rewolucja albo chaos, w którym nie będzie wiadomo, kto rządzi, kto sprawuje władzę, że jednym słowem ajatollahowie zostaną obaleni, no to tu jest już pierwsze niepowodzenie tego planu. Nic takiego się nie stało. Przeciwnie, Iran dosyć konsekwentnie odgryza się, gdzie może. Już jest 6 ofiar amerykańskich. No można powiedzieć, co to jest 6 żołnierzy, ale dla Ameryki to się liczy. Iran zaatakował praktycznie wszystkich w tamtym regionie, którzy pomagają Izraelowi. No i wygląda na to, że to będzie wojna, która się może przedłużyć. Czyli wariant wenezuelski, o którym marzy Biały Dom, i pewnie marzył Biały Dom, już nie jest do zastosowania. To będzie wojna, która będzie trwała dłużej, niż Biały Dom myślał.
1: Prezydent Trump mówił o 4 tygodniach. Wielu obserwatorów uważa, że to jest niezwykle optymistyczna perspektywa. Pan premier zauważył, że Teheran, mówiąc kolokwialnie, odgryza się jak może i rzeczywiście te szachidy i pociski spadają, i to w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a nawet w Tadżykistanie, który udzielił, no tam akurat może jeden, niemniej jednak doszło do interwencji, ponieważ udzielił zgody na wykorzystanie baz wojskowych. Czy mamy do czynienia z początkiem czegoś, co trwało długie lata w Afganistanie i w Iraku, z takim podpaleniem Bliskiego Wschodu?
0: Na razie jeszcze nie, dlatego że siły lądowe nie są obecne na terenie Iranu. Mam na myśli siły lądowe, czy to amerykańskie, czy izraelskie. Z ostatnich doniesień wynika, że Amerykanie bardzo namawiają Kurdów, żeby doprowadzili do wywołania jakiegoś ludowego powstania, a więc żeby uderzyli już bezpośrednio w rozmaite cele w Iranie. Ale wydłużanie się tej wojny jest bardzo niebezpieczne dla samego Trumpa i dla jego ekipy, dlatego że im dłużej to będzie trwało, tym większe ryzyko polityczne za tym się kryje i konsekwencje mogą być trudne do przewidzenia. Więc myślę, że otoczenie Trumpa musi być coraz bardziej sfrustrowane, dlatego że oni sobie zdają sprawę, że przepotwarzenie tej krótkiej operacji, krótkiej w tym znaczeniu, że ona miała być krótka, w coś poważniejszego, a jeszcze z udziałem sił lądowych, no to jest prosta droga do finału, który znamy z Afganistanu czy z Iraku.
1: Wspomniał pan o Kurdach. To może być nowe pole konfliktu. To jest duży naród, 10-milionowy, który nie ma swojego państwa, ma olbrzymie aspiracje. Został w sposób dość brutalny, cyniczny, wykorzystany między innymi w Iraku, walcząc przeciwko reżimowi Saddama Husajna u boku de facto Amerykanów i później pozostawiony. Wiemy doskonale, że ta mniejszość kurdyjska zamieszkuje wschodnią część Turcji, jest solą wokół rządu, chciałem powiedzieć w Stambule, w Ankarze. I teraz takie dozbrajanie, bo wiemy już, że Amerykanie dozbrajają Kurdów, którzy zamieszkują nie tylko tę Turcję i Irak, ale zamieszkują również Iran, może wywołać wrogą reakcję Turcji. Jest pan sobie w stanie wyobrazić taki konflikt wewnątrz natowski?
0: Jestem. Nawiasem mówiąc, zdradzę panu, że ja pałam ogromną sympatią do Kurdów, bo to jest naród, który w pewnym sensie przypomina mi nasze polskie losy. Naród, który bije się o państwo, nie mając tego państwa, ponosi ogromne straty, jest oszukiwany, bo pan wymienił tutaj te przykłady, ale ja bym tu jeszcze dopisał jeden, mianowicie oni przecież walczyli przeciwko państwu islamskiemu, ponieśli ogromne straty i myśleli, że no to zostanie jakoś docenione.
1: Zachód w jakiś sposób się odwdzięczy.

0: można sobie wyobrazić, że potomek Chinszacha Pahlavi zostanie zainstalowany przez Stany Zjednoczone i Izrael. Pytanie, czy społeczeństwo irańskie, które nie jest monolitem, tam połowa mieszkańców to są nie Persowie między innymi, i Kurdowie, i Arabowie, zgodziliby się, zaakceptowali. Oczywiście pod bagnetami wszystko można zrobić, jasne, ale czy w sposób wolnościowy, demokratyczny zaakceptowaliby jakąkolwiek formę rządów, no, narzuconą przez nie do końca lubiany Izrael? Tak.
1: To też jest temat, który można różnie interpretować. W każdym razie to jest społeczeństwo, które od czasu do czasu pokazuje swoje prawdziwe dążenia. Mam na myśli chociażby rok 1999, protesty studenckie, które zostały krwawo spacyfikowane. Potem rozmaite protesty gospodarcze, tak zwany Zielony Ruch. Więc jak zbierała fala niezadowolenia, to Irańczycy wychodzili na ulicę, ale nigdy to się nie skończyło oczywiście żadną próbą zamachu stanu czy czymś podobnym. Odpowiedź na pytanie, czy może władza Ajatollahów zostać w Iranie obalona, jest taka. Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to bardzo trudne, dlatego że system władzy w Iranie został tak zaprojektowany, żeby wytrzymać niemalże każdy kryzys. Protesty, presję zewnętrzną. Więc kluczowe pytanie brzmiałoby w tym zakresie nie tyle, czy jest to możliwe, tylko w jaki sposób to miałoby się wydarzyć. Zwróćmy uwagę, że tam jest bardzo potężny aparat bezpieczeństwa. Ten Korpus Strażników Rewolucji to jest bardzo potężna organizacja, która rozpościera swoje macki w każdym obszarze życia społecznego. Jest armia, potężna struktura wojskowa. No, oczywiście można powiedzieć, że armia nie zawsze jest lojalna.
0: Bywa pivotalna.
1: Bywa, tak. Jest przemysł zbrojeniowy, który też tam jest przecież lojalny. Więc to jest bardzo trudne i musiałyby nastąpić dwa zbieżne ze sobą wydarzenia. Pierwszy to jest presja zewnętrzna. No można powiedzieć, że ona już jest albo się właśnie zaczęła, ale druga to jest presja wewnętrzna. Czyli albo wyjście z podziemia, albo powstanie jakichś sił opozycyjnych w stosunku do obecnego reżimu, które by mogły mobilizować niezadowolonych członków społeczeństwa irańskiego. No ale to wymaga oczywiście czasu, wysiłku dużego. Nic takiego ani jutro, ani pojutrze się nie zdarzy.
0: Ten reżim irański wydawał się być wszechobecny i wszechmocny, a mimo wszystko został dość silnie zinfiltrowany przez służby izraelskie. Dzisiaj wiemy, że wykorzystano między innymi rosyjski podarunek, tak? Czyli te kamery do identyfikacji twarzy, którzy Rosjanie udoskonalili do perfekcji, żeby walczyć z opozycją, i kupione zostały przez irańskie władze, i Izraelczycy zhakowali i dzięki temu między innymi mogli poznać marszrutę i rozkład dnia tych liderów.
1: Ochroniarzy.
0: Tak, ochroniarzy i liderów. Czy nie mówię o samym modelu hakowania, bo Izraelczycy to nie jest pierwsza taka spektakularna operacja, ale mówię o tym, że jednak w tym majoryzowanym przez teokratyczny reżim państwie nie znajdują się takie wyłomy poprzez osoby, które jednak chcą współpracować z kimś z zewnątrz.
1: No właśnie, i teraz przypomniałem sobie, że do tych powodów czy warunków, o których mówiłem, a które umożliwiłyby zmianę władzy, trzeba jeszcze dodać ten, o którym pan wspomniał. Bo być może najskuteczniejszym warunkiem, który spowodowałby wybuch, to jest rozłam w elitach. Zresztą w każdej dyktaturze tak jest, że przede wszystkim siły wewnętrzne, rozłam wewnętrzny.
0: Trochę to stało się w Wenezueli, prawda?
1: Chociażby, prawda, oczywiście. Czyli rozłam w elitach i myślę, że Amerykanie na to liczyli, że jak główni gracze zostaną zabici, to zrobi się problem sukcesji, że Irak nie będzie w stanie wyłonić nowego kierownictwa, no ale słyszymy, że już i władze irackie się z tym uporały, więc nie ma kryzysu sukcesji, no ale w każdym razie, gdyby to się powtórzyło, to mamy sprzyjające okoliczności i drugi masowy ruch społeczny. No, o masowym ruchu społecznym już mówiliśmy, że to jest bardzo skuteczne, ale trudne do wywołania. No ale z drugiej strony, wie pan, no, wojna zawsze pociąga za sobą kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy, rośnie niezadowolenie ludzi i tak dalej. Więc zobaczymy. Ale w każdym razie wygląda na to, że kryzysu wewnątrz elity nie ma. W każdym razie na tym etapie nie ma.
0: Póki co nikt od nas tego nie oczekuje, żebyśmy się jakoś militarnie angażowali w ten konflikt na Bliskim Wschodzie, ale niektórzy mówią, między innymi były minister spraw zagranicznych Janusz Czaputowicz, mówił, że Polacy prowadzą politykę strusia, chowając głowę w piasek. To jest między innymi w kontekście ewentualnej interwencji polskich wojsk w Ukrainie i ewentualnej interwencji polskich wojsk, nie wiemy w jakim kształcie i tak dalej, na Bliskim Wschodzie, że w ten sposób spychamy się, sami się spychamy na margines, spychamy się do roli państwa drugiej kategorii, nie chcąc się angażować i nie chcąc podkreślać swojej roli.
1: No ale jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to po jakiej stronie mielibyśmy ingerować?
0: No chyba po stronie amerykańskiej. No nie wyobrażam sobie, że po stronie irańskiej.
1: No właśnie, czyli po stronie agresora. Mówiąc wprost, nawiasem mówiąc, wie pan, ja jestem szczególnie uczulony na hipokryzję, bo miałem z nią do czynienia przez wiele lat swojego życia.
0: Był pan politykiem.
1: No właśnie.
0: To jest immanentna cecha polityki, tak?
1: Ale jak usłyszałem gdzieś w polskich mediach, że jakiś ważny polski polityk powiedział, że trzeba się solidaryzować z Izraelem i Ameryką, bo oni zostali napadnięci przez Iran, to wie pan, musiał pomyśleć sobie, no nie, no. No chyba są jakieś granice, prawda?
0: Okej, ale uciekając od tej warstwy etycznej, moralnej, czy jakkolwiek ją nazwiemy i patrząc na to tak przez pryzmat tego bismarckowskiego realpolitik, czy nie byłoby w naszym interesie znaleźć się tam, gdzie, no nie chcę powiedzieć, że decydują się losy świata, bo to może byłaby pewna przesada, ale gdzie grają wielcy?
1: Wie pan, są sytuacje, gdybyśmy nie mieli wyjścia, na przykład gdyby Rada Północnoatlantycka uznała, że to jest konflikt, gdzie trzeba zastosować artykuł 5. Nie chodzi o Izrael, ale chodzi o Stany Zjednoczone. Albo na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ wystąpiłaby z rezolucją, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo tam trzeba jednomyślności, której by nie było. W każdym razie, albo jakiś inny akt ONZ, no w każdym razie, gdyby była jakaś solidna podstawa prawna, która by nie tylko usprawiedliwiała nasze zaangażowanie, ale wręcz nakazywała, to wtedy tak. Dlatego, że wtedy obok nas byłyby jeszcze inne państwa, czy z tego obszaru geograficznego, czy z innego. No ale nie byliśmy osamotnieni. A jak do tej pory, to ja słyszę, że nikt się tam nie wybiera z Europejczyków.
0: To ja pozwolę sobie wrócić do operacji, która jest panu doskonale znana, tej z 2003 roku, no ona trwała w sumie do 2011 roku, czyli udziału polskich wojsk w Iraku. Formalnie decyzję oczywiście prezydent RP podejmował, więc podejmował ją Aleksander Kwaśniewski, ale wiemy, że w porozumieniu z panem, czyli rządem. Oczywiście tam był wtedy mandat międzynarodowy do tej operacji. Była podbudowa, po czasie okazało się, że ta podbudowa ideologiczno-merytoryczna była całkowicie nieprawdziwa. Czy z dzisiejszej, oczywiście byliśmy też w innym momencie dziejowym, byliśmy nowym członkiem NATO, musieliśmy się w jakiś sposób sprawdzić, prawda, potwierdzić swoją wiarygodność. Czy z dzisiejszej perspektywy pan żałuje udziału polskich żołnierzy w tym kontyngencie?
1: Żałuję ofiar.
0: 22 osoby.
1: Tak.
0: W ogóle 28 Polaków zginęło, ale żołnierzy 22.
1: Tam jeden cywil chyba zginął. Żałuję oczywiście ta ich ofiara powinna być przez kolejne władze doceniana. No ale trzeba jeszcze wspomnieć o jednej okoliczności. To było 2 lata po zamachu na Nowy Jork i wspomnienia tych płonących wież i śmierci 2,5 tysiąca ludzi, którzy pracowali w tych wieżowcach, były bardzo świeże i powodowały taki odruch solidarności. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o Afganistan, to mieliśmy uchwałę Rady Północnoatlantyckiej, która wprowadziła wtedy po raz pierwszy i jedyny, jak do tej pory, artykuł 5. Natomiast jeżeli chodzi o Irak, no to różne rezolucje Rady Bezpieczeństwa, ale ja najbardziej zapamiętałem rezolucję numer 1441, która mogła być podstawą prawną i tak była traktowana. A poza tym był bardzo wyraźny czynnik polityczny, dlatego że wtedy Europa się bardzo podzieliła. Była część proamerykańska, czyli Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Holendrzy i jeszcze wiele innych państw. I to była koalicja proamerykańska i byli Francuzi, Niemcy i Rosja, którzy stanowili trzon koalicji antyamerykańskiej. No my nie mogliśmy być w tej francusko-rosyjsko-niemieckiej. Mogliśmy być tylko i wyłącznie w tej proamerykańskiej. Byliśmy. I uważam, że nie popełniliśmy błędu. Przeciwnie, zachowaliśmy się tak, jak trzeba.
0: Panie premierze, pan wspomniał o tym, że światowa polityka za sprawą między innymi, a może głównie Trumpa i w jakimś stopniu Netanyahu zwiedzia się, te maski opadły, nie potrzeba już żadnych podbudów moralnych, prawnych do takich zbrojnych interwencji. Ja zapytam pana, czy w takim kontekście tego, co się dzieje, politycy europejscy nie są naiwni, albo mówiąc językiem ministra spraw zagranicznych, nie są zwykłymi frajerami i nie patrzą na interesy Europy przez pryzmat brutalnej polityki?
1: Nawiasem mówiąc, to uważam, że minister Sikorski niepotrzebnie użył tego sformułowania, a na pewno w złym kontekście. Poza tym nie wiem dokładnie, jak to brzmi w angielskim, ten frajer, ale zdaje się, że to brzmi bardzo, bardzo nieładnie, chyba nawet gorzej niż w języku polskim. Nie wiem, co mu przyszło do głowy. Natomiast wie pan, trochę potrzeba czasu, żeby politycy europejscy, których pan ma na myśli, przestawili się na takie mniej europejskie myślenia, na bardziej amerykańskie w tym względzie. To znaczy, żeby uznali, iż tak jak do tej pory wszyscy sądziliśmy, iż prawo jest ważniejsze od siły, to wchodzimy w świat, gdzie siła jest ważniejsza od prawa. I chyba to ku temu idzie, dlatego że usiłowania Europy, żeby się uzbroić i być mocarstwem nie tylko gospodarczym, a nie tylko politycznym, ale także militarnym, to u podnóża tego myślenia idzie to przekonanie, że przychodzą inne czasy. Że jak nie jesteś silny, to niewiele znaczysz. Mnie tylko interesuje to, czy Europa, Unia Europejska zrobi jakiś krok w kierunku utworzenia własnych sił zbrojnych.
0: Przecież pan wie, że nie zrobi.
1: Bo ja to słyszę, wie pan, jak ja jeździłem na szczyty Unii Europejskiej, to już wtedy o tym mówiono.
0: Długo dojrzewająca myśl.
1: Bardzo długo. Zdaje się, że coś może się zmieniło, ale w dalszym ciągu to nie będzie możliwe. Ja w pewnym sensie to rozumiem. No, na przykład, czy takie oddziały miałyby być komplementarne do NATO, czy alternatywne w stosunku do NATO, co w ogóle wtedy, jakie byłyby relacje między Europą a NATO. Różne są kwestie do rozstrzygnięcia, ale tak czy owak, politycy europejscy muszą też pomału uczyć się nowych reguł postępowania i nie wstydzić się tego, bo wie pan, ja mam takie wrażenie, że jak jakiś polityk europejski, będąc na konferencji prasowej, by usłyszał pytanie, proszę pana, czy pan jest za tym, czy pan akceptuje to, że siła jest ważniejsza od prawa, aż broń Boże, skąd, nie, gdzie, co, to nie ja i tak dalej. Muszą być tacy politycy, którzy na takie pytanie powiedzą, tak uważam.
0: Panie premierze, czy pan się zgodzi z takim twierdzeniem zawartym przez Roberta Kaplana w jego książce Tragizm polityki naszych czasów? To jest publicysta, wieloletni doradca think tanków amerykańskich, że lepsze jest 100 lat dyktatury niż rok chaosu. Mówię to głównie w kontekście tego Bliskiego Wschodu, ale wcześniej obserwowaliśmy to między innymi podczas tak zwanej arabskiej wiosny, o której też eksperci mówią, że Europa wykazała się niezwykłym frajerstwem i naiwnością, bo oto przez przypadek arabska wiosna zadziała się w krajach, które były wrogo nastawione do Zachodu, a w żadnym z tych teokratycznych czy zamordystycznych krajów sprzyjających Stanom Zjednoczonym.
1: Proszę pana, dyktatury są różne. Może być dyktatura oświecona. Z mojego punktu widzenia najgorsza dyktatura, jaka może istnieć, to jest dyktatura teokratyczna, a więc oparta o kanony religijne. I tutaj nie mam żadnych złudzeń. Natomiast dyktatury bardziej takie aksamitne, czasami takie dyktatury w kapitalizmie są bardzo akceleracyjne, to znaczy one przyspieszają rozwój gospodarczy.
0: O Chile pan myśli?
1: Myślę o Chile, tak. To samo jest w dyktaturach komunistycznych. Otóż zapewniam pana, że Chiny by się nie rozwijały w takim tempie, gdyby to był taki klasyczny, demokratyczny kraj kapitalistyczny.
0: No, tam nie ma żadnych reguł, prawa pracy,
1: No właśnie, ja wiem, BHP. Wie pan, jak ja byłem ostatni raz w Chinach, to jakiś czas temu, Chińczycy pokazywali mi nową autostradę. Jechaliśmy tą autostradą. Nawiasem mówiąc, chyba z pięć pasów, nie pasów, tylko tych po jednej stronie, pięć tych szlaków po drugiej stronie. I tak rozmawiamy i ja w pewnym momencie mówię, ale jak żeście prowadzili tę autostradę, to wygląda mi na to, że jakieś resztki jakieś wsi tu są. To jak żeście, nie mieliście problemów z wykwaterowaniem tych ludzi? No, moi gospodarze mówią, ale o czym pan mówi? Ja mówię, no protesty tu jakieś musiały być, trzeba było się jakoś z tymi ludźmi układać i tak, ale była uchwała w tej sprawie. No i co, była uchwała i co? No i została wykonana. Nawiasem mówiąc, wie pan, słyszałem, że jak Eisenhower wrócił z Europy do Stanów Zjednoczonych, to był pod wrażeniem niemieckich autostrad. W Ameryce też oczywiście budowano, ale nie tak szybko i nie tak gęsto. Jak on został prezydentem, to postanowił wprowadzić program budowy autostrad w Stanach Zjednoczonych. Ale wiedział, że przy pełnej demokracji amerykańskiej w tym względzie nic z tego nie będzie. I on przekonał wtedy kongres, żeby przyjąć specjalny akt prawny, który pozwalał na szybkie wywłaszczanie, wykwaterowywanie i tak dalej, tylko dzięki temu nowemu aktowi prawnemu oni te autostrady zaczęli budować w Stanach.
0: Panie premierze, na koniec chciałem spytać o dwóch aktorów sceny politycznej, którzy odgrywają w tej chwili istotne, albo może nawet i kluczowe znaczenie, o których żeśmy rozmawiali, czyli o Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Szczególnie ten drugi jest po prostu niezwykle zabójczo skuteczny w sensie dosłownym i przenośnym. Czy panu ci panowie w jakiś sposób imponują?
1: Wie pan, jeśli chodzi o Netanyahu, to ja jestem przekonany, że jemu ta kolejna wojna jest potrzebna do tego, żeby się utrzymać na stanowisku, czyli nie pójść do więzienia. Bo jestem przekonany, że jak kiedyś on odejdzie, to zaraz usłyszy zarzuty i być może usłyszy też wyrok sądu, dla niego bardzo nieprzyjemny. Więc to, co on robi w strefie Gazy i teraz, to jest trzymanie się za wszelką cenę i świadomość, że póki jest wojna, to jemu nic nie grozi.
0: Ale trzeba przyznać mu, że robi to wszystko metodami demokratycznymi.
1: Tam się, tak, oczywiście.
0: Tam się odbywają wybory,
1: tak.
0: Układają się te koalicje wieloelementowe.
1: Robi to metodami demokratycznymi w najbardziej teokratycznym, najbardziej teokratycznych koalicjach, jak nas można wyobrazić w Izraelu, prawda? To tak jakby u nas ktoś pochwalił, nie wiem, Kaczyńskiego, że zawrze koalicję z Braunem. No. Chociaż Braun to jest w porównaniu do tych rabinów z Izraela, to jest zupełnie oświeconym człowiekiem. Więc to, a jeżeli chodzi o Trumpa, Trump może skończyć tą kadencję jako bardzo zgorzkniały człowiek, który miał wiele planów, miał wiele marzeń i okazało się, że nie może ich zrealizować, bo nie potrafi.
0: Czyli nici z Nobla pokojowego.
1: Nici z Nobla, ale z drugiej strony ja jestem przeciwny takiej nagonce na Trumpa, która w polskich mediach się, zwłaszcza niektórych,
0: ma miejsce
1: i w polskiej polityce, dlatego że my nie mamy innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, z którym moglibyśmy pracować i nie ma co wybrzydzać. Tylko trzeba traktować Trumpa poważnie i współpracować z nim wszędzie tam, gdzie my możemy i gdzie Polska może mieć z tego korzyści. Więc ja zachęcam tych wszystkich polityków i tych wszystkich dziennikarzy, którzy wieszają psy na Trumpie, żeby przestali to robić.
0: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu i życzę miłego, spokojnego dnia. Zapraszamy za tydzień.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z baronem jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie?
0: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
1: Patryk Ganie, młody wilk polskiego dziennikarstwa sportowego, nie tylko zdobywa serca widzów swoimi komentarzami, ale i serce pięknej żony, która błyszczy na scenie bikini fitness. Ten 29-letni talent z TVP, znany z relacji piłkarskich, może pochwalić się nie tylko zawodowym sukcesem, ale i życiem prywatnym, jak z bajki. Jego żona, Wiktoria, nie tylko zachwyca sylwetką, ale i motywuje innych do dbania o formę. Cóż, niektórzy mają wszystko – i karierę, i miłość, i wspólne sportowe wyzwania.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa.
0: Czy ktoś jeszcze pamięta Ślebody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime. Więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże. Rafał Brzozowski, znany piosenkarz, w końcu znalazł swoją muzę. W minioną sobotę poślubił Helenę, tajemniczą blondynkę, która podobno jest aniołem, a nie tylko kolejną celebrytką. Ich miłość zaczęła się od przyjaźni, a teraz Rafał nie może przestać się zachwycać jej skromnością i wartościami. Ciekawe, czy Helena naprawdę ma skrzydła, czy to tylko efekt weselnego szampana.
1: Baron, tata na medal, zafundował swojemu synowi Leonardowi prawdziwy maraton atrakcji w podwarszawskim akwaparku. 5 godzin zabawy, przytulania i nauki pływania. To się nazywa zaangażowanie. Choć rozwiedziony z Sandrą Kubicką, muzyk dba, by Leo nie odczuł braku rodzicielskiej miłości. A po dniu pełnym wrażeń, lody na deser i powrót do domu. Cóż, taki tata to prawdziwy skarb.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
1: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
0: Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rockowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rockowa uczta, której nie można przegapić?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pruszczu Gdańskim policja i straż pożarna uratowały 88-letnią kobietę, która nie odpowiadała na próby kontaktu. Sąsiedzi, zaniepokojeni brakiem wiadomości od seniorki, zaalarmowali służby. Mundurowi weszli do mieszkania z pomocą strażaków i znaleźli kobietę leżącą na podłodze. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego od początku roku zabezpieczyli około 170 kg narkotyków i postawili zarzuty ponad 500 osobom. W powiecie iławskim zatrzymano 25-latka z 8 kg marihuany o wartości 400 tysięcy złotych. W Dobrym Mieście odkryto przydomową uprawę konopi indyjskich, a 5 osobom postawiono zarzuty. W Gołdapi zatrzymano 27-latkę z podejrzanymi substancjami, które trafią do badań. Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie. Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 33 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów i krytyki Halloween, znowu zaskakuje. Tym razem nie polityką, a zdjęciem na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Córki Popek, choć unikają show biznesu jak ognia, mają swoje pasje. Olivia rozwija się jako fotografka w Holandii, a Małgorzata zgłębia tajniki ekonomii i historii sztuki w Warszawie. A sama Anna, po kolejnych medialnych przygodach, teraz bryluje w telewizji w Polsce 24, niezmiennie broniąc swoich przekonań. Serial 1670 powrócił na Netflix z trzecim sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o czwartej odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to, jak skutecznie działa.
1: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną.
2: Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora?
1: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże. Guns N' Roses znów obiecują nowy album, a fani mogą już zacząć ćwiczyć cierpliwość na poziomie mistrzowskim. Od 2008 roku, kiedy to wydali Chinese Democracy, zespół raczy nas jedynie obietnicami i pojedynczymi singlami. Slash i Duff McKagan zapewniają, że nowa muzyka jest tylko kwestią czasu, ale konkretów brak. Może to już tradycja, że Guns N' Roses każą czekać na swoje dzieła dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu. U2 i ich Rattle and Hum. Album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym ujawniły szereg nieprawidłowości. Lekarze pracowali nawet 110 godzin bez przerwy, a niektóre stanowiska, za które płacono, formalnie nie istniały. Dodatkowo wykryto przypadki podwójnego rozliczania godzin pracy oraz przyjmowania polityków poza kolejnością. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił te ustalenia na konferencji prasowej, a część spraw trafiła do prokuratury.
2: Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears.
1: Upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
2: W Warszawie, na Woli, doszło do tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską. 4-letni Michałek został odebrany z przedszkola przez ojczyma i jego kolegę, a następnie utopiony w Wiśle. Matka dziecka, Barbara S., została oskarżona o zlecenie zbrodni, jednak po latach uniewinniono ją z braku dowodów. Sprawa wywołała ogromne poruszenie i pytania o bezpieczeństwo dzieci w placówkach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. Przed mieszkańcami Krakowa zmienny weekend pogodowy. Piątek przyniesie deszcz i chłodniejsze temperatury, ale już w sobotę będzie cieplej, choć nadal pochmurno. Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień, z temperaturą sięgającą 28 stopni i pełnym słońcem. To idealna okazja na aktywności na świeżym powietrzu.
1: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
2: Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku.

0: W tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze. W miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego wypadku. Prasa belująca wciągnęła mężczyznę, który zginął na miejscu. Służby zostały powiadomione w środę wieczorem, a po przybyciu na miejsce strażacy wydobyli ciało z maszyny. Policja pod nadzorem prokuratury ustala przyczyny zdarzenia. Strażacy apelują o ostrożność podczas prac rolniczych. W powiecie augustowskim doszło do pobicia 70-letniej kobiety. Policja zatrzymała jej 33-letniego syna, który miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna próbował uciec, ale został schwytany i aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, w tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci. W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już 2 raz w ciągu 2 dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają 3. dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
2: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
1: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości. Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy. Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 31 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
2: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie ponownie spotkają się z ulubionymi postaciami, takimi jak Lucy, prezydent i biskup Kozioł, Klaudia czy Solejukowie. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli na zawsze. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że ich postacie będą nadal obecne w Wilkowyjach, choć nie pojawią się na ekranie. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów innymi osobami, ani nie korzystać z technologii sztucznej inteligencji. Bohaterowie będą wspominani przez innych, pozostając częścią społeczności Wilkowej. Nowy sezon ma kontynuować historię mieszkańców, zachowując klimat, który przez lata zdobył serca widzów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Bruno straci cierpliwość do Justina, gdy dowie się, że ten zgłosił policji sprawę spreparowanych nagrań. Skotnicki nie tylko nie pożałuje swojej decyzji, ale i zadrwi z szefa, co tylko podsyci konflikt. Bruno, wściekły na Justina, będzie obawiał się o reputację swojego hotelu, którą może zrujnować afera z rzekomym romansem. Mimo że Karolina jest winna, Bruno stanie w jej obronie, co tylko skomplikuje sytuację. Justin, przekonany o winie Karoliny, nie odpuści i będzie dążył do prawdy. W nowym sezonie emocje sięgną zenitu, a Bruno nie cofnie się przed groźbami, by chronić swoją żonę. Czy Karolina zdoła uniknąć konsekwencji swoich działań? Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Poyraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lopez zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnię seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Serial Barwy Szczęścia powraca z nowymi emocjami. W powakacyjnych odcinkach widzowie zobaczą, jak życie Natalii i Józefiny zmienia się po aresztowaniu Cezarego. Kobiety sprzedadzą wspólną nieruchomość i pójdą własnymi drogami, ale pozostaną blisko ze względu na dobro małej Lei. Natalia wprowadzi się z córką do mieszkania wynajętego od Jaworskiego, co oznacza koniec wspólnego zamieszkiwania z teściową. Józefina okaże się wyrozumiała i zaoferuje wsparcie, zwłaszcza, że Lea będzie potrzebować stabilności. Natalia doceni pomoc teściowej i zaprosi ją jako honorowego gościa na przyjęcie z okazji wprowadzki. Nowe mieszkanie zapewni Lei łatwy dostęp do obu babć, co z pewnością pomoże jej w adaptacji do nowych warunków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów.
3: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 56% Polaków pozytywnie ocenia jego prezydenturę. Jednak wyniki badania pokazują głęboki podział polityczny. Aż 89% zwolenników koalicji rządzącej ocenia go pozytywnie, podczas gdy 94% sympatyków opozycji wystawia mu negatywną ocenę.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane.
3: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
2: Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
3: W Jankowicach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem kierowcy Skody. Dwóch policjantów z Bierunia, będących po służbie, zauważyło auto zjeżdżające na przeciwległy pas. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji kierowca trafił do szpitala na czas.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem. Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
2: Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali 4 osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
3: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 32 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie?
1: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta Ślebody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime. Więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże.
2: Baron, tata na medal, zafundował swojemu synowi Leonardowi prawdziwy maraton atrakcji w podwarszawskim akwaparku. 5 godzin zabawy, przytulania i nauki pływania. To się nazywa zaangażowanie. Choć rozwiedziony z Sandrą Kubicką, muzyk dba, by Leo nie odczuł braku rodzicielskiej miłości. A po dniu pełnym wrażeń, lody na deser i powrót do domu. Cóż, taki tata to prawdziwy skarb. Dave Grohl, lider Foo Fighters, pokazał, że ma serce większe niż stadion, płacąc za odwyk Rida Mullina z Corrosion of Conformity. Niestety, mimo tej szlachetnej pomocy, Malin zmarł w 2020 roku, pozostawiając po sobie legendę w świecie muzyki. Pepper Keenan wspomina go jako prawdziwego zwierzaka za perkusją, który pchał hardcore punk i metal na nowe tory. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy gitara i wielkie serce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować. Serial 1670 powrócił z 3. sezonem na Netflixie i od razu wskoczył na listę top 10. Fani mogą cieszyć się nie tylko inteligentnym humorem, ale także nietypowymi aranżacjami rockowych klasyków. W jednym z odcinków usłyszymy nawet Teenage Dirtbag w nowej odsłonie. Ciekawe, czy to właśnie muzyka przyciąga widzów z USA i Wielkiej Brytanii.
1: Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
2: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna zwikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Wszyscy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolno. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków. Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
1: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń. W powiecie augustowskim doszło do brutalnego ataku na 70-letnią kobietę. Podejrzany o pobicie jest jej 33-letni syn, który próbował uciec przed policją. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał blisko 2 promile. Został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac rolniczych z użyciem prasy belującej zginął 37-letni mężczyzna. Mimo szybkiej ewakuacji z maszyny, ratownicy stwierdzili jego zgon. Służby apelują o ostrożność przy obsłudze maszyn rolniczych.
0: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar. Przed nami ciepły weekend we Wrocławiu. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturami odpowiednio 27 i 25 stopni Celsjusza. W niedzielę, choć najcieplejszą z 29 stopniami, niebo pokryją chmury, ale deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunowym.

0: opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni oraz wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 31 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisza Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w 1. rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Palińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy. Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Poiraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Yusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Poiraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. Turecka telenowela Panna Młoda wciąga widzów w emocjonujące losy Hancer. W 171 odcinku, który TVP2 wyemituje w piątek, 14 sierpnia, napięcie sięga zenitu. Melich ujawnia dowód małżeństwa z Hancer, co prowadzi do burzliwej kłótni z Cichanem. Wściekły Cichan postanawia zniszczyć stary budynek, a Sinem obwinia się za zaufanie Melichowi. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, zdobył serca polskich widzów od stycznia tego roku. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej długość wciąż rośnie, obiecując widzom wiele lat emocji.
0: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poiraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stamboliszwili.
1: Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Killy wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. Czwarty sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 27 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego od początku roku zabezpieczyli około 170 kg narkotyków i postawili zarzuty ponad 500 osobom. W powiecie iławskim zatrzymano 25-latka z 8 kg marihuany o wartości 400 tysięcy złotych. W Dobrym Mieście odkryto przydomową uprawę konopi indyjskich, a 5 osobom postawiono zarzuty. W Gołdapi zatrzymano 27-latkę z podejrzanymi substancjami, które trafią do badań. Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest? Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? Patryk Ganie, młody wilk polskiego dziennikarstwa sportowego, nie tylko zdobywa serca widzów swoimi komentarzami, ale i serce pięknej żony, która błyszczy na scenie bikini fitness. Ten 29-letni talent z TVP, znany z relacji piłkarskich, może pochwalić się nie tylko zawodowym sukcesem, ale i życiem prywatnym, jak z bajki. Jego żona, Wiktoria, nie tylko zachwyca sylwetką, ale i motywuje innych do dbania o formę. Cóż, niektórzy mają wszystko – i karierę, i miłość, i wspólne sportowe wyzwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
2: Ola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Ola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień. Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku.
1: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
2: Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek From Zero to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie płockim doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta stracił panowanie nad autem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę, która zginęła na miejscu. Do zdarzenia doszło we wtorek rano w miejscowości Parzeń Janówek. Policja bada okoliczności wypadku. Droga była zablokowana przez kilka godzin.
2: Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20 sierpniowego

0: końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
1: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń.
0: Dziś rano w Jastrzębiu Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
1: Sławomir K., kierowca z Sosnowca, przyznał się do spowodowania wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, choć twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia. Tragedia miała miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy Sławomir K. zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z rowerzystą. Mężczyzna zmaga się teraz z ciężarem psychicznym i presją społeczną, a jego życie uległo drastycznej zmianie. Żona Sławomira K. obawia się o jego przyszłość i skutki nadchodzącego procesu.
0: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tuj w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą.
0: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
1: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki. 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem

0: politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Orlen, Aramco i BP Europa obniżyły ceny oleju napędowego o ponad 200 zł za metr sześcienny. Największe cięcia zanotowało BP, które obniżyło ceny diesla aż o 415 zł. To efekt globalnej przeceny ropy naftowej, która w końcu dotarła do Polski. Ceny benzyny również spadły, co daje nadzieję na tańsze tankowanie w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a kierowcy mogą spodziewać się dalszych zmian.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni. Ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
1: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 452 odcinek pełen emocji. Manuel dowiaduje się, że Curro jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie na froncie i stara się go powstrzymać. Pia, mimo ochrony, wciąż żyje w strachu, a atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta. Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do konfliktów wśród służby. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może stać się kluczowym wątkiem. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje swoje uczucia pokojówce. Simona ukrywa swoje wizyty u wnuczka, co może wywołać rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje mu Kader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17:20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Serial Rancho powraca po dekadzie z nowym sezonem, który zapowiada się emocjonująco. 11 rozdział, zatytułowany Zemsta Wiedźm, przeniesie widzów z powrotem do znanego świata Wilkowej. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy grana przez Ilonę Ostrowską, czy Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli, ale ich postacie pozostaną żywe w pamięci mieszkańców Wilkowej. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów, ani nie używać technologii cyfrowych do ich odtworzenia. Nowe odcinki będą kontynuacją dotychczasowych przygód, pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli. Premiera już wkrótce, a fani mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 56% Polaków pozytywnie ocenia jego prezydenturę. Jednak wyniki badania pokazują głęboki podział polityczny. Aż 89% zwolenników koalicji rządzącej ocenia go pozytywnie, podczas gdy 94% sympatyków opozycji wystawia mu negatywną ocenę.
0: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa. Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
0: Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
2: W Jankowicach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem kierowcy Skody. Dwóch policjantów z Bierunia, będących po służbie, zauważyło auto zjeżdżające na przeciwległy pas. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji kierowca trafił do szpitala na czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pruszczu Gdańskim policja i straż pożarna uratowały 88-letnią kobietę, która nie odpowiadała na próby kontaktu. Sąsiedzi, zaniepokojeni brakiem wiadomości od seniorki, zaalarmowali służby. Mundurowi weszli do mieszkania z pomocą strażaków i znaleźli kobietę leżącą na podłodze. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
2: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
2: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 29 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość. Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie? Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
1: Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa. Dave Grohl, lider Foo Fighters, pokazał, że ma serce większe niż stadion, płacąc za odwyk Rida Mullina z Corrosion of Conformity. Niestety, mimo tej szlachetnej pomocy, Malin zmarł w 2020 roku, pozostawiając po sobie legendę w świecie muzyki. Pepper Keenan wspomina go jako prawdziwego zwierzaka za perkusją, który pchał hardcore punk i metal na nowe tory. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy gitara i wielkie serce. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
1: Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie i od razu wskoczył na listę top 10. Fani mogą cieszyć się nie tylko inteligentnym humorem, ale także nietypowymi aranżacjami rockowych klasyków. W jednym z odcinków usłyszymy nawet Teenage Dirtbag w nowej odsłonie. Ciekawe, czy to właśnie muzyka przyciąga widzów z USA i Wielkiej Brytanii. Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? Zespół Koma, który jeszcze niedawno wydawał się być jedynie wspomnieniem, teraz nie schodzi ze sceny. Po 5-letniej przerwie powrócili w 2024 roku, a teraz znowu rozgrzewają publiczność na Rockowizna Festival. Ich powrót to efekt obietnicy złożonej fanom, że zagrają, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy pewien pułap. Teraz, w 2026 roku, Koma nadal koncertuje, a już jutro wystąpi w Gdańsku, by przypomnieć wszystkim, dlaczego ich muzyka wciąż jest na topie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
2: Radio Super Express.

0: hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii. Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu.
1: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków. Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiej w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego. W 1999 roku w Brzyczynie doszło do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w Polsce. 26-letni Władysław W. zamordował swojego ojca, a następnie zdarł skórę z jego twarzy, tworząc makabryczną maskę. Sprawca próbował oszukać swojego dziadka, udając zamordowanego krewnego. Został zatrzymany przez policję, a sąd skazał go na 25 lat więzienia.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami, które mogą wystąpić dziś i jutro w Polsce. Silny wiatr i intensywne opady deszczu mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. Alert dotyczy wielu regionów, w tym Podkarpacia, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. Meteorolodzy przewidują, że trudne warunki pogodowe mogą utrzymać się do piątku. W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Stede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Był współautorem słynnej afery taśmowej z 2006 roku, która ujawniła kulisy politycznych negocjacji i wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, a jego odejście to ogromna strata dla polskiego dziennikarstwa. Morozowski przez lata prowadził program Tak Jest i pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo w mediach.
0: Prezydent Karol Nawrocki, rekordzista pod względem liczby wet po 1989 roku, wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Najnowsze sondaże pokazują, że 53% ankietowanych uważa jego decyzje za polityczne, podczas gdy 40% dostrzega w nich troskę o jakość prawa. Na arenie międzynarodowej prezydent jest oceniany raczej pozytywnie, z 47% respondentów wyrażających aprobatę dla jego działań. Ogólnie 56% badanych ocenia jego prezydenturę dobrze, choć 40,5% ma odmienne zdanie.
1: Dziś o godzinie 17.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i obejmuje debatę publicystów oraz program artystyczny. To pierwsza taka uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisza Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w 1. rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Palińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy. Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Poiraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Jusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Poiraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. W serialu Plan po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa burza emocji. Jasiek Rafalski wraca z Hiszpanii, gdzie spędzał urlop z rodzicami i Roxi, ale jego życie uczuciowe dalekie jest od spokoju. Powrót byłej narzeczonej Jagody, która kiedyś wyjechała do Australii, wprowadza zamieszanie w jego sercu. Roxi wciąż nie potrafi zamknąć rozdziału z Norbertem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jasiek staje przed trudnym wyborem między przeszłością a przyszłością. Na szczęście w pracy czeka go sukces. Planuje rozwijać rodzinną aptekę pod Modrzewiem w internecie. Nie zabraknie przy tym humoru, zwłaszcza gdy jego mama Beata z przymrużeniem oka mówi o wnuku. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Bruno straci cierpliwość do Justina, gdy dowie się, że ten zgłosił policji sprawę spreparowanych nagrań. Skotnicki nie tylko nie pożałuje swojej decyzji, ale i zadrwi z szefa, co tylko podsyci konflikt. Bruno, wściekły na Justina, będzie obawiał się o reputację swojego hotelu, którą może zrujnować afera z rzekomym romansem. Mimo że Karolina jest winna, Bruno stanie w jej obronie, co tylko skomplikuje sytuację. Justin, przekonany o winie Karoliny, nie odpuści i będzie dążył do prawdy. W nowym sezonie emocje sięgną zenitu, a Bruno nie cofnie się przed groźbami, by chronić swoją żonę. Czy Karolina zdoła uniknąć konsekwencji swoich działań?
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poiraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stambolishvili.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Poiraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lopez zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki, rekordzista pod względem liczby wet po 1989 roku, wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Najnowsze sondaże pokazują, że 53% ankietowanych uważa jego decyzje za polityczne, podczas gdy 40% dostrzega w nich troskę o jakość prawa. Na arenie międzynarodowej prezydent jest oceniany raczej pozytywnie, z 47% respondentów wyrażających aprobatę dla jego działań. Ogólnie 56% badanych ocenia jego prezydenturę dobrze, choć 40,5% ma odmienne zdanie.
0: Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia.
2: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domu. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali 4 osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
2: sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W tym czasie prezydent skupił się na kwestiach obronności i dyplomacji, odbywając kluczowe spotkania międzynarodowe. Podkreślał także potrzebę suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej. W relacjach krajowych dążył do współpracy w zakresie strategicznego bezpieczeństwa państwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Szczecinie, z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 26 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru.
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
1: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit Ich Troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Patryk Ganie, młody wilk polskiego dziennikarstwa sportowego, nie tylko zdobywa serca widzów swoimi komentarzami, ale i serce pięknej żony, która błyszczy na scenie bikini fitness. Ten 29-letni talent z TVP, znany z relacji piłkarskich, może pochwalić się nie tylko zawodowym sukcesem, ale i życiem prywatnym, jak z bajki. Jego żona, Wiktoria, nie tylko zachwyca sylwetką, ale i motywuje innych do dbania o formę. Cóż, niektórzy mają wszystko, i karierę, i miłość, i wspólne sportowe wyzwania. Baron, tata na medal, zafundował swojemu synowi Leonardowi prawdziwy maraton atrakcji w podwarszawskim akwaparku. 5 godzin zabawy, przytulania i nauki pływania. To się nazywa zaangażowanie. Choć rozwiedziony z Sandrą Kubicką, muzyk dba, by Leo nie odczuł braku rodzicielskiej miłości. A po dniu pełnym wrażeń, lody na deser i powrót do domu. Cóż, taki tata to prawdziwy skarb. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
2: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku.
1: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła 2 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
2: Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver, nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmanów, lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa, choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty

0: Katowicach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. W Warszawie trwają poszukiwania trzech zaginionych sióstr. 18-letniej Sany, 16-letniej Limy i 14-letniej Marwy Badar. Dziewczyny ostatni raz widziano w sobotę wieczorem na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Każda informacja może być kluczowa. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata.
1: W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Cztery zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Sławomir K., kierowca z Sosnowca, przyznał się do spowodowania wypadku, którym zginął poseł Łukasz Litewka, choć twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia. Tragedia miała miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy Sławomir K. zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z rowerzystą. Mężczyzna zmaga się teraz z ciężarem psychicznym i presją społeczną, a jego życie uległo drastycznej zmianie. Żona Sławomira K. obawia się o jego przyszłość i skutki nadchodzącego procesu.
0: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
1: W powiecie augustowskim doszło do brutalnego ataku na 70-letnią kobietę. Podejrzany o pobicie jest jej 33-letni syn, który próbował uciec przed policją. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał blisko 2 promile. Został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 26 stopni Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Orlen, Aramco i BP Europa obniżyły ceny oleju napędowego o ponad 200 zł za metr sześcienny. Największe cięcia zanotowało BP, które obniżyło ceny diesla aż o 415 zł. To efekt globalnej przeceny ropy naftowej, która w końcu dotarła do Polski. Ceny benzyny również spadły, co daje nadzieję na tańsze tankowanie w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a kierowcy mogą spodziewać się dalszych zmian. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. To reakcja na wysokie temperatury, które sięgają nawet 38 stopni Celsjusza w 13 województwach. Mechanizm ten ma zapewnić stabilność dostaw prądu w godzinach od 17 do 22. Dla przeciętnego odbiorcy energii nie oznacza to żadnych zmian ani przerw w dostawach prądu. Okres przywołania dotyczy głównie dużych elektrowni i zakładów przemysłowych. To one muszą dostarczyć dodatkową moc lub ograniczyć zużycie energii.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
1: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
2: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Pojraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
2: La Promesa – Pałac Tajemnic w odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15:05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje mu Kader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17:20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. Czwarty sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: cała 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.
1: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 56% Polaków pozytywnie ocenia jego prezydenturę. Jednak wyniki badania pokazują głęboki podział polityczny. Aż 89% zwolenników koalicji rządzącej ocenia go pozytywnie, podczas gdy 94% sympatyków opozycji wystawia mu negatywną ocenę.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Dziś w Szczecinie policjanci z Wydziału Wywiadowczego przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową. Mundurowi odnaleźli mężczyznę, który po upadku nie mógł się podnieść i leżał w zarośle. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy poszkodowany otrzymał pierwszą pomoc i został przekazany pod opiekę medyczną. Cała interwencja zakończyła się pomyślnie. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę.
2: Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
1: Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość. Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Słońce praży, a Polsat już myśli o jesieni. Na prezentacji jesiennej ramówki stacji pojawiły się tłumy gwiazd, które na czerwonym dywanie błyszczały w letnich kreacjach. Nie zabrakło uśmiechów, pozowania do zdjęć i zdradzania tajemnic nowych projektów. Choć niektórych znanych twarzy zabrakło, Polsat obiecuje emocjonujące programy, które przyciągną przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Cóż, kto by się spodziewał, że w środku lata będziemy już myśleć o jesiennych wieczorach przed telewizorem? Na ramówce Polsatu kabareciarze postanowili nie oszczędzać znanych polskich piosenkarzy. Michał Wiśniewski stał się obiektem żartów o liczbie żon, a Skolim został doceniony za swoje teksty, które ponoć inspirują estońskich konceptualistów. Publiczność bawiła się świetnie, a kabareciarze pokazali, że potrafią uderzyć w czułe punkty. Cóż, nie każdy dzień jest dobry dla artystów, zwłaszcza gdy kabaret bierze ich na celowni. Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
0: Słuchacie Radia Super Express. Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
1: Slipknot, zespół, który od 3 dekad trzęsie sceną muzyczną, ma na koncie zaledwie 7 albumów studyjnych. Mimo to ich debiutancki krążek z 1999 roku, zatytułowany po prostu Slipknot, stał się prawdziwym hitem, a 2 lata później Iowa przebiła wszelkie oczekiwania. Choć skład zespołu zmieniał się jak w kalejdoskopie, jedno jest pewne, Slipknot nie zamierza zwalniać tempa. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu, skoro już teraz ich dyskografia to prawdziwa kopalnia muzycznych perełek. Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. PKP Polskie Linie Kolejowe.

0: 16.
1: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Białymstoku wielkie sportowe emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC na Horten Arenie o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Rangers FC to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś, aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
2: Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS, co oznacza, że partia nie otrzyma subwencji budżetowej. Decyzja sądu jest ostateczna i potwierdzona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podstawą do wstrzymania subwencji było odrzucenie sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja wskazała na nieprawidłowości w wydatkowaniu około 3,5 miliona złotych na kampanię. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Był współautorem słynnej afery taśmowej z 2006 roku, która ujawniła kulisy politycznych negocjacji i wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, a jego odejście to ogromna strata dla polskiego dziennikarstwa. Morozowski przez lata prowadził program Tak Jest i pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo w mediach.
2: Prezydent Karol Nawrocki, rekordzista pod względem liczby wet po 1989 roku, wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Najnowsze sondaże pokazują, że 53% ankietowanych uważa jego decyzje za polityczne, podczas gdy 40% dostrzega w nich troskę o jakość prawa. Na arenie międzynarodowej prezydent jest oceniany raczej pozytywnie, z 47% respondentów wyrażających aprobatę dla jego działań. Ogólnie 56% badanych ocenia jego prezydenturę dobrze, choć 40,5% ma odmienne zdanie. Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś o godzinie 17.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i obejmuje debatę publicystów oraz program artystyczny. To pierwsza taka uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 26 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Major League Soccer, dołączając do Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt do 2028 roku. Lewandowski już zdobył pierwsze gole i zadebiutował przed publicznością w Chicago. Jego drużyna walczy o miejsce w playoffach, a najbliższe mecze rozegrają 7 sierpnia z Necaxą i 10 sierpnia z Santos Laguna w ramach Leagues Cup. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisha Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we Francji. francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Etart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzącym 4281 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, tyran i kardiochirurg ponownie zaatakuje swoją żonę Ewelinę, tym razem w wannie. Dramatyczne wydarzenia rozegrają się we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W chwili, gdy Greg będzie próbował utopić Ewelinę, na ratunek przybędzie ich córka Jagoda. Uzbrojona w nóż, bez wahania rzuci się na ojca, by ocalić matkę. Czy to właśnie ona zakończy tyranię Grega? Czy Kalski zapłaci najwyższą cenę za swoje okrucieństwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: W 4238 odcinku na wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią, Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hunter, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem, który zadebiutował 5 sierpnia na Apple TV+. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finałowy 10 odcinek obejrzymy 7 października. W tej serii Ted staje przed nowym wyzwaniem, prowadząc kobiecą drużynę piłkarską z drugiej ligi. W obsadzie ponownie zobaczymy Jasona Sudeikisa, Hannah Waddingham i innych ulubieńców, ale niestety zabraknie Phila Dunstera jako Jamie'ego Tarta. Do zespołu dołączają nowe twarze, takie jak Tanya Reynolds i Jude Mack. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, obiecuje kolejną dawkę emocji i humoru. To idealna propozycja na poprawę nastroju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus. Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
3: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później.
2: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
3: W Wieliczce doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 2-letnie dziecko zostało pozostawione w zamkniętym samochodzie na parkingu sklepowym. Świadkowie próbowali dostać się do auta, zanim matka wróciła i uwolniła dziecko. Na szczęście stan zdrowia malucha nie wymagał hospitalizacji. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w samochodach podczas upałów.
2: Dziś na jeziorze jamno-policyjni wodniacy pomogli rodzinie, która miała trudności z powrotem na brzeg. Funkcjonariusze zauważyli rower wodny na środku akwenu, a jego pasażerowie byli zbyt zmęczeni, by kontynuować rejs. Dzięki szybkiej reakcji policji wszyscy bezpiecznie wrócili na ląd. Policja apeluje o rozwagę i unikanie wypływania zbyt daleko od brzegu, bez pewności co do własnych możliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
3: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
2: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija rok, odkąd Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy. W tym czasie założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, która wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne. Nawrocka podsumowała ten okres specjalnym nagraniem, podkreślając nowe doświadczenia i wyzwania, które przed nią stoją. Na Instagramie podzieliła się refleksjami z minionego roku, dziękując za wsparcie i serdeczność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
2: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Helena Englert znowu w centrum uwagi, tym razem za sprawą kąpieli w fontannie. Aktorka, znana z odważnych ról i jeszcze odważniejszych pomysłów, nie przestaje zaskakiwać. Po debiucie muzycznym i planowanym występie w Tańcu z Gwiazdami, teraz postanowiła dodać do swojego CV nową umiejętność – mistrzyni fontannowych kąpieli. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta Śle wody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime. Więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu. Dave Grohl, lider Foo Fighters, pokazał, że ma serce większe niż stadion, płacąc za odwyk Rida Mullina z Corrosion of Conformity. Niestety, mimo tej szlachetnej pomocy, Malin zmarł w 2020 roku, pozostawiając po sobie legendę w świecie muzyki. Pepper Keenan wspomina go jako prawdziwego zwierzaka za perkusją, który pchał hardcore, punk i metal na nowe tory. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy gitara i wielkie serce.
1: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek From Zero to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
2: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła 2 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
1: Death Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver. Nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów. Lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa, choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arkiboszka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Sławomir K., kierowca z Sosnowca, przyznał się do spowodowania wypadku, którym zginął poseł Łukasz Litewka, choć twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia. Tragedia miała miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy Sławomir K. zjechał na przeciwległy pas.

0: a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 26 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Orlen, Aramco i BP Europa obniżyły ceny oleju napędowego o ponad 200 zł za metr sześcienny. Największe cięcia zanotowało BP, które obniżyło ceny diesla aż o 415 zł. To efekt globalnej przeceny ropy naftowej, która w końcu dotarła do Polski. Ceny benzyny również spadły, co daje nadzieję na tańsze tankowanie w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a kierowcy mogą spodziewać się dalszych zmian.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 452 odcinek pełen emocji. Manuel dowiaduje się, że Curro jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie na froncie i stara się go powstrzymać. Pia, mimo ochrony, wciąż żyje w strachu, a atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta. Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do konfliktów wśród służby. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może stać się kluczowym wątkiem. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje swoje uczucia pokojówce. Simona ukrywa swoje wizyty u wnuczka, co może wywołać rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 15.05 na TVP2.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. Czwarty sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy. Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tuj w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą.
2: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
2: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W tym czasie prezydent skupił się na kwestiach obronności i dyplomacji, odbywając kluczowe spotkania międzynarodowe. Podkreślał także potrzebę suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej. W relacjach krajowych dążył do współpracy w zakresie strategicznego bezpieczeństwa państwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne? Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować. Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tarja Turunen była wokalistka Nightwish. Po latach zdradziła, że mogła zgotować swoim dawnym kolegom piekło, ale postanowiła odpuścić. Po głośnym wyrzuceniu z zespołu w 2005 roku, które wstrząsnęło światem metalu, Tarja skupiła się na karierze solowej. Teraz wraca do metalowych korzeni z nowym albumem Frisson Noir, który promować będzie także w Polsce w 2027 roku. Ciekawe, czy dawni koledzy z zespołu będą na widowni.
2: Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
1: Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu.
2: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer

0: Kocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
1: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
0: Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gaspalik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek.
0: Na czwartym etapie Tour de Pologne 2026 z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Około 40 km przed metą, na mokrej nawierzchni, wielu kolarzy upadło, co zmusiło organizatorów do neutralizacji etapu. Rywalizacja została wznowiona po ponad 20 minutach przerwy, a trasa skrócona o rundę przez Borowice. W momencie kraksy na czele była czteroosobowa ucieczka z udziałem dwóch Polaków.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp. Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisha Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Robert Lewandowski zadebiutował w Major League Soccer, grając dla Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt z amerykańskim klubem do 2028 roku. W najbliższych dniach Chicago Fire zmierzy się z Necaxą i Santos Laguna w Leagues Cup, a następnie z Portland w MLS. Warto śledzić jego występy, bo Lewandowski to teraz jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy w lidze, zarabiający około 16 milionów dolarów rocznie. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Bydgoszczy z temperaturą 21 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie także 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nadchodzącym 4281 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, tyran i kardiochirurg ponownie zaatakuje swoją żonę Ewelinę, tym razem w wannie. Dramatyczne wydarzenia rozegrają się we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W chwili, gdy Greg będzie próbował utopić Ewelinę, na ratunek przybędzie ich córka Jagoda. Uzbrojona w nóż, bez wahania rzuci się na ojca, by ocalić matkę. Czy to właśnie ona zakończy tyranię Grega? Czy Kalski zapłaci najwyższą cenę za swoje okrucieństwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: W 4238 odcinku na wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
2: W 4288 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października o godzinie 20.15 na TVN. W 4288 odcinku na wspólnej powraca dawno niewidziana Miśka. Po 2,5-letnim leczeniu w Szwajcarii córka Bogdana wraca do Polski, co przynosi ogromną radość jej ojcu. Bogdan, mimo że przeżywa stratę matki Marii, odzyskuje radość życia dzięki powrotowi córki. Miśka, która przeszła długą rehabilitację po poważnym urazie, pojawia się na dziedzińcu i w barze u Ziębów o własnych siłach. Jej przyjazd cieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który długo nie widział wnuczki. Włodek serdecznie wita Miśkę i zaprasza ją na ciasto, co wnosi do ich życia trochę koloru i radości. Emisja tego odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Pojraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
1: W 4265 odcinku na wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
2: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
3: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki.
3: Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruch-Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Szczecinie z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: 24-letnia Klaudia została napadnięta w parku Glajza w Toruniu przez 19-letniego obywatela Wenezueli. Młody mężczyzna był wyjątkowo brutalny. Prawdopodobnie chciał wykorzystać kobietę, ale ta stawiała mu opór, więc zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Ostatecznie został spłoszony przez świadka, który usłyszał krzyki Klaudii i stanął w jej obronie, traktując agresora gazem pieprzowym. Niestety dziewczyna już była w stanie krytycznym, a niedługo później przyszły koszmarne wieści. 24-letnia Klaudia zmarła w szpitalu. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Wstrząsające sceny w Toruniu rozegrały się 12 czerwca 2025 roku, około godziny 1 w nocy. 24-letnia Klaudia wracała akurat z pracy do domu. Musiała przejść przez popularny wśród mieszkańców park Glajza. To wtedy na jej drodze stanął 19-letni Jomej Kreft, obywatel Wenezueli. Z ustaleń mediów wynika, że nie znał swojej ofiary. Została przez niego wybrana przypadkowo, tylko ze względu na to, że ich drogi się przecięły. Klaudia była atrakcyjną, młodą kobietą, więc śledczy biorą pod uwagę przede wszystkim motyw seksualny tej zbrodni. Agresor bez chwili namysłu rzucił się na 24-latkę i zaciągnął ją w pobliskie krzaki. Ta jednak stawiała mu opór, nie chciała dać się wykorzystać. To wtedy Wenezuelczyk wyciągnął broń, narzędzie ostro kończyste, i zadał swojej ofierze kilkanaście ciosów. Uderzał na oślep, rozerwał jej też ubranie. Trafił w okolice głowy, szyi oraz klatki piersiowej, wyliczał prokurator Rafał Ruta, zastępca rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Toruniu. W pewnym momencie krzyki kobiety usłyszał przypadkowy świadek, który natychmiast postanowił zainterweniować. Pan Błażej w rozmowie z reporterami telewizji Polsat News relacjonował, że 19-latek miał przerażający wyraz twarzy. Trzymał przy klatce piersiowej jakąś bluzę czy torbę i miał zaciśniętą pięść. Wstał i zaczął biec w moją stronę z tym opętanym wzrokiem. Nie zastanawiałem się i wyjąłem gaz pieprzowy. Potraktowałem go dwoma chmurkami, opowiedział mężczyzna, okrzyknięty później przez lokalną społeczność bohaterem. Pan Błażej nie ukrywa, że to, co wtedy zobaczył, będzie pamiętał do końca życia. To za jego sprawą 19-latek z Wenezueli został również schwytany przez policję. Mężczyzna błyskawicznie wezwał bowiem odpowiednie służby, a funkcjonariusze po krótkim pościgu złapali podejrzanego. Dyżurny po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia od razu skierował w to miejsce patrole, nawet te przebywające poza Toruniem. Dzięki szybkiej i sprawnej penetracji miasta policjanci namierzyli 19-letniego napastnika i zatrzymali go, kiedy ten próbował uciekać. Mężczyzna trafił na komendę policji, potwierdziła aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Jomej Kreft odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. W momencie zatrzymania był pijany. Wykryto u niego ponad 1,2 promila alkoholu. Poszkodowana Klaudia trafiła natomiast do szpitala. Jej stan od początku określano jako bardzo ciężki, wręcz krytyczny. Została potraktowana przez agresora wyjątkowo brutalnie, bez żadnej litości. Prokuratura ustaliła, że 19-letni Wenezuelczyk jest kawalerem i nigdzie nie był zatrudniony na stałe. W Polsce przebywa legalnie od lutego bieżącego roku, czyli tak naprawdę od kilku miesięcy. Ma tutaj matkę i mieszkał z rodziną. Wjazd do Polski nie wymagał uzyskania przez niego żadnej specjalnej wizy. Sąd nie miał wątpliwości, że trzeba niezwłocznie tymczasowo go aresztować i taką też decyzję podjął na podstawie wniosku złożonego przez prokuraturę. Decyzję uzasadniono surowością możliwej kary, ryzykiem ucieczki oraz zgromadzonym materiałem dowodowym, który uprawdopodobnia winę podejrzanego. Teraz będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności zdarzenia. Będzie brany pod uwagę motyw napaści seksualnej. Zostaną powołani biegli z zakresu medycyny, biologii i plam krwawych. Pozyskamy również opinię psychiatryczną, wyliczał prokurator Rafał Ruta. Na samym początku śledztwa mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa młodej kobiety, za co miała mu grozić kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego więzienia. Podejrzany odmówił ustosunkowania się do postawionego mu zarzutu oraz odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. przekazała prokuratura. Po napaści na 24-letnią Klaudię w niedzielę 15 czerwca ponad 200 osób wzięło udział w proteście przeciwko przemocy zorganizowanym w Toruniu. Uczestnicy sprzeciwiali się także polityce imigracyjnej i zapowiedzieli powstanie patroli obywatelskich. Temat podgrzał również partie prawicowe, w tym Sławomir Mentzen z Konfederacji. Mieszkam na co dzień w Toruniu razem z żoną, dwoma córkami i synem. Stanowczo sprzeciwiam się imigracji z państw odmiennych kulturowo, również dlatego, żeby chronić moje dziewczyny przed takim losem, napisał polityk w mediach społecznościowych. Polska musi być miejscem bezpiecznym dla Polaków. Obronimy nasze córki, żony i siostry. Nie pozwolimy na migrację. Nie podzielimy losu Europy Zachodniej, dodawał. Podobna narracja panowała także podczas samego protestu. Pochód rozpoczął się przy pomniku Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim i przeszedł do miejsca, gdzie doszło do ataku. Bóg, honor i ojczyzna. Stop imigranckiej dziczy. Takie hasła skandowali między innymi przedstawiciele Ruchu Narodowego, obecni na miejscu. Policjanci przekazali w rozmowach z dziennikarzami, że podczas wydarzenia nie odnotowano żadnych zamieszek czy zgłoszeń o niepokojącym charakterze. Było spokojnie. Tymczasem w samym śledztwie zaczęły pojawiać się nowe informacje. Narzędzie ostrokończyste, jak określali je początkowo funkcjonariusze, okazało się po prostu nożem, który mundurowym udało się już zabezpieczyć. Wolą rodziny było nieujawnianie stanu zdrowia ofiary, przynajmniej do czasu, aż ten stan się ustabilizuje. Doświadczamy osobistej tragedii, która wstrząsnęła nami głęboko. W tym szczególnie trudnym czasie potrzebujemy ciszy, spokoju i możliwości przeżywania bólu w gronie najbliższych. Komunikat o takiej treści przekazała rodzina kobiety w mediach społecznościowych za pośrednictwem rzecznika prasowego prezydenta Torunia. Ale po wielu dniach walki o życie w szpitalu w końcu postanowiono przerwać milczenie. Okazało się bowiem, że obrażenia narządów wewnętrznych 24-latki były zbyt poważne. Klaudia zmarła po 2 tygodniach od ataku, mimo ogromnego wysiłku lekarzy i całego personelu medycznego. Wstępną przyczyną zgonu okazał się uraz mózgu, powstały w wyniku wielu zadanych jej obrażeń. W imieniu władz miasta oraz Rady Miasta składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom pani Klaudii. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii łączymy się z państwem w bólu i żałobie, życząc siły i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach. Napisali Paweł Gulewski, prezydent Torunia, oraz Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta. To dramatyczne zdarzenie, do którego doszło w połowie czerwca, wstrząsnęło Toruniem. Z całą stanowczością potępiamy każdy akt przemocy. Nie ma na niego miejsca w naszym mieście. Jako wspólnota musimy pozostać zjednoczeni w obliczu bólu, a jednocześnie stanowczo i jednoznacznie stać na straży wartości, które są fundamentem naszego miasta. Bezpieczeństwa, odpowiedzialności i szacunku dla życia, podkreślili. Klaudię w przestrzeni publicznej pożegnało więcej osób. 24-letnia doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostanie przez nich zapamiętana jako zawsze uśmiechnięta, radosna osoba. Pracowała w klubie, gdzie przychodzili studenci. Miała całe życie przed sobą. Uczelnia pożegnała ją w poruszającym wpisie, podkreślając jej talent, pasję i niezwykły charakter. To niewyobrażalna tragedia. Nasza wspólnota utraciła wspaniałą koleżankę i wybitnie uzdolnioną młodą badaczkę. Łączymy się w żałobie z rodziną Klaudii i jej przyjaciółmi, podkreślono. Mieszkanka Starówki, z którą rozmawiali dziennikarze Superekspresu, jest wstrząśnięta tym, co się stało, podobnie jak wielu mieszkańców Torunia. Takiej sprawy w naszym mieście jeszcze nie było. To straszne, kiedy rodzice tracą dziecko, powiedziała, wyraźnie dotknięta. To tragedia, która na długo zostanie w pamięci mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy znali Klaudię, 24-latkę pełną pasji i planów, których nie zdążyła zrealizować przez bezwzględnego napastnika. W związku z tym wszystkim w mieście odbył się jeszcze jeden marsz, dokładnie 6 lipca 2025 roku, w niedzielę. Zgromadził nawet więcej ludzi niż ten pierwszy. Można było ich liczyć w tysiącach. Zebrani mieszkańcy przeszli w ciszy ulicami Torunia, by uczcić pamięć zmarłej Klaudii. Chcieli w ten sposób wyrazić solidarność, współczucie i sprzeciw wobec przemocy, jako symboliczny gest pamięci, zadumy oraz wspólnoty ponad podziałami. Uczestnicy mieli ze sobą znicze, białe kwiaty i inne symbole. Niech nasza cisza przemówi głośniej niż słowa, podkreślali organizatorzy. A co dalej ze śledztwem? Z uwagi na zmianę okoliczności sprawy zmieniły się także zarzuty wobec podejrzanego, 19-letniego Jomej Krefta. Kwalifikacje czynu przekształcono z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Wenezuelczykowi grozi kara dożywotniego więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn bejsbolowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję? Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
2: 25 lat po debiucie Kochanych Kłopotów HBO Max postanowiło zaskoczyć fanów dokumentem o kulisach tej kultowej produkcji. Twórcy obiecują nieznane dotąd materiały i nagrania z planu, które mają pokazać, jak wielkie zaangażowanie włożono w stworzenie tego hitu. Ciekawe, czy po tylu latach Stars Hollow nadal będzie tak przytulne, jak je pamiętamy. Premiera dokumentu pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Fani już zacierają ręce.
1: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną.
1: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku. Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek, From Zero, to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
2: Slipknot, zespół, który od 3 dekad trzęsie sceną muzyczną, ma na koncie zaledwie 7 albumów studyjnych. Mimo to ich debiutancki krążek z 1999 roku, zatytułowany po prostu Slipknot, stał się prawdziwym hitem, a 2 lata później Iowa przebiła wszelkie oczekiwania. Choć skład zespołu zmieniał się jak w kalejdoskopie, jedno jest pewne, Slipknot nie zamierza zwalniać tempa. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu, skoro już teraz ich dyskografia to prawdziwa kopalnia muzycznych perełek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła 2. miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy. Zespół Koma, który jeszcze niedawno wydawał się być jedynie wspomnieniem, teraz nie schodzi ze sceny. Po 5-letniej przerwie powrócili w 2024 roku, a teraz znowu rozgrzewają publiczność na Rockowizna Festival. Ich powrót to efekt obietnicy złożonej fanom, że zagrają, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy pewien pułap. Teraz, w 2026 roku, Koma nadal koncertuje, a już jutro wystąpi w Gdańsku, by przypomnieć wszystkim, dlaczego ich muzyka wciąż jest na topie.
1: Death Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver. Nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów. Lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa. Choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W przystajni odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe 9-letniego Fabiana, który zginął w wypadku spowodowanym przez kierowcę pod wpływem narkotyków. Podczas mszy żałobnej ksiądz wygłosił poruszające kazanie, podkreślając kruchość ludzkiego życia. Tragedia miała miejsce tydzień temu w Kuźnicy Starej, a sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i grozi mu nawet 20 lat więzienia. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie staną Anna Sio i Bartosz W., oskarżeni o faszerowanie nieletniej dziewczynki narkotykami i alkoholem. Proceder miał miejsce w Goleniowie w latach od 2022 do 2023. Kobieta regularnie podawała córce mefedron i marihuanę, a także namawiała do picia alkoholu. Bartosz W. dostarczał im niebezpieczne substancje. Oboje nie przyznają się do winy, ale grozi im wieloletnie więzienie.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na stacjach benzynowych w Polsce padł historyczny rekord cen diesla. Średnia cena za litr wynosi teraz ponad 8 zł, co jest najwyższym poziomem w historii. Benzyna 95 również drożeje i kosztuje już około 7 zł i 50 za litr, co jest najwyższą ceną od początku roku. Jedynym paliwem, które potaniało, jest autogaz, którego cena spadła poniżej 3 zł za litr. Wzrost cen paliw to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy. Najdrożej jest w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, a najtaniej na Pomorzu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości. Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 21 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Dziś mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Z tej okazji opublikowano wyniki sondaży, które pokazują, że większość Polaków nie poparłaby go w hipotetycznych wyborach. Jednocześnie prawie połowa respondentów pozytywnie ocenia jego działania na arenie międzynarodowej. W Warszawie odbędą się uroczystości związane z tą rocznicą. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś plany na przyszłość podczas konwencji programowej. Partia zapowiedziała, że jeśli wygra wybory w 2027 roku, zamierza deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Europoseł Tobiasz Boheński podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i potrzebne są zdecydowane działania. Wśród innych tematów poruszono także kwestie nowoczesnej armii i rolnictwa. 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
2: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, świętuje swoje 40 urodziny, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na Instagramie zaskakuje fanów zdjęciami w bikini, które składa się z kilku cienkich sznureczków. Aktorka, która kiedyś ważyła 50 kg, teraz z dumą nosi 60 kg i nie zamierza rezygnować z ulubionych przekąsek o północy. Paschalska podkreśla, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie samego, a nie od statusu partnera.
2: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, zaskoczył wszystkich, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego podczas prezentacji jesiennej oferty Polsatu. Nawet Edward Miszczak nie mógł usiedzieć na miejscu. Czy Brzozowski, który jeszcze niedawno brylował w TVP, stanie się nową gwiazdą Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu, kiedy wystartuje 23 sezon. Twoja twarz brzmi znajomo. Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii dwuletnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne? Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
1: Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
2: świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Toruniu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Warszawska policja intensywnie poszukuje trzech nastoletnich sióstr, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Sana, Lima i Marwa Badar były ostatnio widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Od tamtej pory nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Służby apelują do społeczeństwa o pomoc w ich odnalezieniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
1: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata. W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
2: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia. Dziś w Białymstoku wielkie sportowe emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC na Horten Arenie o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Rangers FC to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Wiktorią Golubicz w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka jest jedyną reprezentantką naszego kraju w singlowej drabince po wcześniejszych porażkach innych zawodniczek. Świątek awansowała do tej rundy, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3, mimo chwilowych problemów w drugim secie. Golubicz, doświadczona Szwajcarka, znana jest z groźnego, jednoręcznego backhandu.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
0: Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisza Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści. Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Teixeira Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Robert Lewandowski zadebiutował w Major League Soccer, grając dla Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt z amerykańskim klubem do 2028 roku. W najbliższych dniach Chicago Fire zmierzy się z Necaxą i Santos Laguna w Leagues Cup, a następnie z Portland w MLS. Warto śledzić jego występy, bo Lewandowski to teraz jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy w lidze, zarabiający około 16 milionów dolarów rocznie.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, ponownie znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Po burzliwym zakończeniu poprzedniego sezonu, gdzie pomagał Paulinie uciec przed agresywnym mężem, jego życie nieco się uspokoiło. Jednak Paulina nie zniknie z jego życia, co może wywołać napięcia w jego małżeństwie z Magdą. Choć Paulina nie potrzebuje już ochrony, jej obecność może być bolesna. Zwłaszcza, że Budzyńscy nie ukrywają swoich uczuć. Czy zazdrość Pauliny doprowadzi do nowych konfliktów? Wszystko wskazuje na to, że związek Andrzeja i Magdy jest silniejszy niż kiedykolwiek. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: W 4238 odcinku Na Wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
1: W 4288 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20.15 na TVN. W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem, Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku. W najnowszym 1004 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Kansel i Sibel knują intrygę, podtruwając małego Yusufa, by przerwać podróż poślubną Nany i Pojraza. Czy ich plan się powiedzie? Odpowiedź poznamy już w poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem Aynur decyduje się na nowy początek, przyjmując ofertę Kwanca, co ma pomóc jej odciąć się od przeszłości z Sinanem. Sielanka Nany i Pojraza zostaje brutalnie przerwana przez niespodziewany telefon od Ceny. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro. Sterling Point to nowa produkcja Prime Video, która zadebiutowała 5 lipca. Serial zdobył już 92% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, której życie zmienia się po odziedziczeniu tajemniczej wyspy w Kanadzie. Na miejscu Annie odkrywa rodzinne sekrety, przeżywa romans i poznaje nowych przyjaciół. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej m.in. Keen Ruffalo i Jay Duplass. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale aktorka ma nadzieję na kontynuację. Serial jest idealny dla fanów Byliśmy Łgarzami. 4265 odcinku na Wspólnej Julka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Po rozstaniu z Leonem, pogrążona w uzależnieniu, desperacko poprosi ojca o pieniądze. Igor jednak odmówi, co popchnie ją do szokujących decyzji. Zdeterminowana spróbuje zdobyć narkotyki, oferując dealerowi coś więcej niż gotówkę. Gdy to zawiedzie, posunie się do kradzieży w domu Ostrowskich. Jej łupem padną cenne zegarki, a Maciek, świadek zdarzenia, znajdzie się w trudnej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN oraz na platformie Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński na konferencji PiS ku nowemu rządowi ostro skrytykował gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o realizację niemieckiej agendy. Prezes PiS ostrzegł przed zagrożeniem suwerenności Polski, jednocześnie świętując sukces partii po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił potrzebę walki o patriotyczny rząd i wskazał na blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak energetyka jądrowa i połączenia kolejowe.
3: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą przynieść nieoczekiwane zmiany na polskiej scenie politycznej. Sugeruje możliwość koalicji między Platformą Obywatelską a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, pod warunkiem braku Donalda Tuska w rządzie. Kwaśniewski wskazuje również, że Konfederacja może osiągnąć najlepszy wynik na prawicy, co mogłoby zakończyć dominację Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Wybory w 2027 roku mogą być kluczowym momentem dla przyszłości polskiej polityki.
3: Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku urzędowania skorzystał z prawa łaski 7 razy. Wśród ułaskawionych znaleźli się m.in. Adam Borowski, Piotr Staruch-Staruchowicz oraz Piotr Pytel, skazany na dożywocie. Tożsamość trzech osób pozostaje nieujawniona. Decyzje prezydenta wzbudziły zainteresowanie, szczególnie w kontekście motywów, które nimi kierowały. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia. W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tui w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą.
3: Mija rok, odkąd Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy. W tym czasie założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, która wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne. Nawrocka podsumowała ten okres specjalnym nagraniem, podkreślając nowe doświadczenia i wyzwania, które przed nią stoją. Na Instagramie podzieliła się refleksjami z minionego roku, dziękując za wsparcie i serdeczność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Martha Reeves, legendarna wokalistka, dołączyła do niechlubnego grona artystów, którzy nie poradzili sobie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Jej występ przed meczem żeńskich drużyn bejsbolowych stał się hitem internetu, ale nie z powodu jakości. Internauci nie szczędzą złośliwości, a sama Reeves tłumaczy się pogodą i fałszującymi chórzystkami. Cóż, może to nowy sposób na promocję? Antoni Królikowski, świeżo po rozwodzie, znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą u boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie. Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie. Marta Mandaryna Wiśniewska znowu na językach. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu kabaret Młodzi i Moralni nie mógł się powstrzymać i wziął na warsztat jej powrót do Michała Wiśniewskiego. Mandaryna, zamiast się obrazić, śmiała się razem z nimi, pokazując, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy równie lekko podejdzie do ocen jury w Tańcu z Gwiazdami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
2: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Helena Englert znowu w centrum uwagi, tym razem za sprawą kąpieli w fontannie. Aktorka, znana z odważnych ról i jeszcze odważniejszych pomysłów, nie przestaje zaskakiwać. Po debiucie muzycznym i planowanym występie w Tańcu z Gwiazdami, teraz postanowiła dodać do swojego CV nową umiejętność – mistrzyni fontannowych kąpieli. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta Ślebody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime, więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność. Zespół Koma, który jeszcze niedawno wydawał się być jedynie wspomnieniem, teraz nie schodzi ze sceny. Po 5-letniej przerwie powrócili w 2024 roku, a teraz znowu rozgrzewają publiczność na Rockowizna Festival. Ich powrót to efekt obietnicy złożonej fanom, że zagrają, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy pewien pułap. Teraz, w 2026 roku, Koma nadal koncertuje, a już jutro wystąpi w Gdańsku, by przypomnieć wszystkim, dlaczego ich muzyka wciąż jest na topie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arkiboszka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
1: W przystajni odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe 9-letniego Fabiana, który zginął w wypadku spowodowanym przez kierowcę pod wpływem narkotyków. Podczas mszy żałobnej ksiądz wygłosił poruszające kazanie, podkreślając kruchość ludzkiego życia. Tragedia miała miejsce tydzień temu w Kuźnicy Starej, a sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
1: W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś, aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś na jeziorze jamno policyjni wodniacy pomogli rodzinie, która miała trudności z powrotem na brzeg. Funkcjonariusze zauważyli rower wodny na środku akwenu, a jego pasażerowie byli zbyt zmęczeni, by kontynuować rejs. Dzięki szybkiej reakcji policji wszyscy bezpiecznie wrócili na ląd. Policja apeluje o rozwagę i unikanie wypływania zbyt daleko od brzegu, bez pewności co do własnych możliwości. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dekalog.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na stacjach benzynowych w Polsce padł historyczny rekord cen diesla. Średnia cena za litr wynosi teraz ponad 8 zł, co jest najwyższym poziomem w historii. Benzyna 95 również drożeje i kosztuje już około 7 zł i 50 groszy za litr, co jest najwyższą ceną od początku roku. Jedynym paliwem, które potaniało, jest autogaz, którego cena spadła poniżej 3 zł za litr. Wzrost cen paliw to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy. Najdrożej jest w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, a najtaniej na Pomorzu.
2: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. To reakcja na wysokie temperatury, które sięgają nawet 38 stopni Celsjusza w 13 województwach. Mechanizm ten ma zapewnić stabilność dostaw prądu w godzinach od 17 do 22. Dla przeciętnego odbiorcy energii nie oznacza to żadnych zmian ani przerw w dostawach prądu. Okres przywołania dotyczy głównie dużych elektrowni i zakładów przemysłowych. To one muszą dostarczyć dodatkową moc lub ograniczyć zużycie energii.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Fundusz Scale-up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, odcinek 1004, przyniesie widzom ogromne emocje. Tansel i Sibel posuną się do podtrucia małego Jusufa, by zniweczyć plany Nany i Poyraza. Poyraz, chcąc stworzyć romantyczną atmosferę, planuje wyznać Nanie swoje uczucia, ale dramatyczne wydarzenia zmuszają ich do powrotu do domu. Ainur podejmuje odważną decyzję, by odciąć się od przeszłości i przyjmuje propozycję Kwanca. Premiera tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o silnych uczuciach i trudnej walce o rodzinne więzi, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Poyraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem.
2: W
0: 4281 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, znany z brutalności, podejmie próbę utopienia swojej żony Eweliny w wannie. Na ratunek matce przybędzie ich córka Jagoda, uzbrojona w nóż. Czy to ona zakończy tyranię ojca? Dramatyczne wydarzenia rozegrają się na oczach nastolatki, a widzowie będą zastanawiać się, czy Greg zapłaci za swoje czyny. Ewelina, przerażona sytuacją, nie będzie wiedziała, czy jej mąż przeżył. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki, rekordzista pod względem liczby wet po 1989 roku, wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Najnowsze sondaże pokazują, że 53% ankietowanych uważa jego decyzje za polityczne, podczas gdy 40% dostrzega w nich troskę o jakość prawa. Na arenie międzynarodowej prezydent jest oceniany raczej pozytywnie, z 47% respondentów wyrażających aprobatę dla jego działań. Ogólnie 56% badanych ocenia jego prezydenturę dobrze, choć 40,5% ma odmienne zdanie.
0: Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia.
2: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domu. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Trzej policjanci z Trzebnicy, Środy Śląskiej i Krotoszyna uratowali 4 osoby z rozbitego auta w gminie Nieborów. Do wypadku doszło 2 sierpnia, gdy kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze, będący świadkami zdarzenia, pomogli wydostać 2 dorosłych i 2 dzieci jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
2: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W tym czasie prezydent skupił się na kwestiach obronności i dyplomacji, odbywając kluczowe spotkania międzynarodowe. Podkreślał także potrzebę suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej. W relacjach krajowych dążył do współpracy w zakresie strategicznego bezpieczeństwa państwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru.
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to, jak skutecznie działa.
1: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit Ich Troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Patryk Ganiek, młody wilk polskiego dziennikarstwa sportowego, nie tylko zdobywa serca widzów swoimi komentarzami, ale i serce pięknej żony, która błyszczy na scenie bikini fitness. Ten 29-letni talent z TVP, znany z relacji piłkarskich, może pochwalić się nie tylko zawodowym sukcesem, ale i życiem prywatnym, jak z bajki. Jego żona, Wiktoria, nie tylko zachwyca sylwetką, ale i motywuje innych do dbania o formę. Cóż, niektórzy mają wszystko. I karierę, i miłość, i wspólne sportowe wyzwania. Baron, tata na medal, zafundował swojemu synowi Leonardowi prawdziwy maraton atrakcji w podwarszawskim akwaparku. 5 godzin zabawy, przytulania i nauki pływania. To się nazywa zaangażowanie. Choć rozwiedziony z Sandrą Kubicką, muzyk dba, by Leo nie odczuł braku rodzicielskiej miłości. A po dniu pełnym wrażeń, lody na deser i powrót do domu. Cóż, taki tata to prawdziwy skarb. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu.
2: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku.
1: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła 2 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
2: Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver, nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów, lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa, choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. W powiecie nowodworskim odkryto kilkadziesiąt zabytkowych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, który natrafił na srebrne orty i trojaki. Monety zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zajmuje się ich zabezpieczeniem. To kolejne cenne odkrycie Mastalerza, który od lat prowadzi legalne wykopaliska w regionie. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Pomimo odwołanego marszu na cmentarzu powstańców, Warszawy zebrała się spora grupa ludzi. Przemówienie Wandy Traczyk-Stawskiej, odtworzone z nagrania, przypomniało o znaczeniu wolności i pamięci o poległych. Uroczystość zakończyła się zapaleniem zniczy przy alei upamiętniającej 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W upalne dni mieszkańcy Warszawy mogą szybko znaleźć ochłodę w pobliskich kąpieliskach. Jeziorko Czerniakowskie, Glinianki Zielonka czy Glinianka Hosera to tylko niektóre z miejsc, do których dojedziemy w mniej niż pół godziny. Dla tych, którzy mają więcej czasu, Zalew Zegrzyński czy Stawy Walczewskiego oferują doskonałe warunki do relaksu w zasięgu jednej godziny drogi od stolicy. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. W Warszawie trwają poszukiwania trzech zaginionych sióstr. 18-letniej Sany, 16-letniej Limy i 14-letniej Marwy Badar. Dziewczyny ostatni raz widziano w sobotę wieczorem na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Każda informacja może być kluczowa. Podziemne sanatorium w Wieliczce cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Znajdujące się 135 metrów pod ziemią, uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Wieliczka oferuje nie tylko zdrowotne korzyści, ale także liczne atrakcje turystyczne, w tym słynną kopalnię soli wpisaną na listę UNESCO. To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno pacjentów, jak i turystów z całego świata.
1: W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Cztery zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Sławomir K., kierowca z Sosnowca, przyznał się do spowodowania wypadku, którym zginął poseł Łukasz Litewka, choć twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia. Tragedia miała miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy Sławomir K. zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z rowerzystą. Mężczyzna zmaga się teraz z ciężarem psychicznym i presją społeczną, a jego życie uległo drastycznej zmianie. Żona Sławomira K. obawia się o jego przyszłość i skutki nadchodzącego procesu.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
1: powiecie augustowskim doszło do brutalnego ataku na 70-letnią kobietę. Podejrzany o pobicie jest jej 33-letni syn, który próbował uciec przed policją. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Miał blisko 2 promile. Został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie we Wrocławiu z temperaturą 21 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.

0: którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Orlen, Aramco i BP Europa obniżyły ceny oleju napędowego o ponad 200 zł za metr sześcienny. Największe cięcia zanotowało BP, które obniżyło ceny diesla aż o 415 zł. To efekt globalnej przeceny ropy naftowej, która w końcu dotarła do Polski. Ceny benzyny również spadły, co daje nadzieję na tańsze tankowanie w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a kierowcy mogą spodziewać się dalszych zmian. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. To reakcja na wysokie temperatury, które sięgają nawet 38 stopni Celsjusza w 13 województwach. Mechanizm ten ma zapewnić stabilność dostaw prądu w godzinach od 17 do 22. Dla przeciętnego odbiorcy energii nie oznacza to żadnych zmian ani przerw w dostawach prądu. Okres przywołania dotyczy głównie dużych elektrowni i zakładów przemysłowych. To one muszą dostarczyć dodatkową moc lub ograniczyć zużycie energii.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
1: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
2: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący odcinek 1001, który zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia o 16 w TVP1. W małżeństwie Nany i Pojraza pojawią się napięcia, gdy temat wspólnego wyjazdu wywoła burzę emocji. Nana, próbując uniknąć podróży poślubnej, udaje poważną chorobę, co prowadzi do nieporozumień z mężem. Tymczasem Sahin przygotowuje dla pary prezent w postaci spóźnionej podróży poślubnej, co zamiast radości przynosi stres. W tle nie zabraknie rodzinnych kłótni, a matka Sinana nie ustaje w próbach swatania syna z Ezgi. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Serial 1670 powrócił z trzecim sezonem na Netflixie, a premiera miała miejsce w środę, 5 sierpnia. Już w kilka godzin po debiucie produkcja znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serii na platformie. Nowe odcinki przyniosły wiele muzycznych niespodzianek, które zaskoczyły widzów. W trzecim odcinku można usłyszeć zaskakującą wersję utworu Teenage Dirtbag zespołu Witus. Kolejny epizod zaskakuje interpretacją przeboju I Don't Want to Miss a Thing grupy Aerosmith. Serial, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, stał się prawdziwym fenomenem popkulturowym. Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego zdobył serca widzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. Czwarty sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 56% Polaków pozytywnie ocenia jego prezydenturę. Jednak wyniki badania pokazują głęboki podział polityczny. Aż 89% zwolenników koalicji rządzącej ocenia go pozytywnie, podczas gdy 94% sympatyków opozycji wystawia mu negatywną ocenę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli.
2: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi. A policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: Dziś w Szczecinie policjanci z Wydziału Wywiadowczego przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową. Mundurowi odnaleźli mężczyznę, który po upadku nie mógł się podnieść i leżał w zarośla. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy poszkodowany otrzymał pierwszą pomoc i został przekazany pod opiekę medyczną. Cała interwencja zakończyła się pomyślnie. Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój i próbę uprowadzenia 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 lipca przy ulicy Dobosza, gdzie napastnicy zaatakowali ofiarę przy wpłatomacie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Policji udało się odzyskać część skradzionego mienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
0: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
2: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety. Ze względu na liczne obowiązki i podróże, prezydent korzysta z diety pudełkowej, przygotowanej przez szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego. Dzięki temu Nawrocki zawsze ma pod ręką zdrowe i zbilansowane posiłki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Karol Nawrocki obchodzi dziś pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Od początku dał się poznać jako polityk bliski ludziom, często korzystający z prawa weta. Jego styl bycia, w tym swobodne stroje, przyciąga uwagę mediów i wyborców. Nawrocki regularnie pojawia się na wydarzeniach sportowych, wspierając polskich sportowców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aneta Zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, przeszła spektakularną metamorfozę, która wzbudza emocje w całym kraju. Aktorka, która kiedyś triumfowała w Tańcu z Gwiazdami, teraz dzieli się swoimi sekretami na szczupłą sylwetkę i lepsze samopoczucie. Internauci, zamiast tradycyjnego hejtu, zasypali ją falą wsparcia, co jest chyba większym zaskoczeniem niż sama przemiana. Zając, pilnując diety i ćwiczeń, pokazuje, że nawet w świecie show biznesu można znaleźć czas na zdrowie i formę.
2: Antoni Królikowski. Świeżo po rozwodzie. Znowu błyszczy na czerwonym dywanie. Tym razem z ukochaną Izabelą. U boku. Para pojawiła się na ramówce Polsatu, przyciągając uwagę stonowanymi, brązowymi stylizacjami. Choć nieczęsto pokazują się publicznie, tym razem nie szczędzili sobie czułych gestów. Wrocław stał się ich nowym domem, gdzie Królikowski ma blisko do pracy, ale daleko do syna Wincenta, który mieszka w Warszawie.
1: Monika Goździalska, znana królowa reality show, miała ostatnio przygodę w samolocie, która przypominała horror. Podczas 4-godzinnego lotu z Hiszpanii 2-letnie dziecko nieustannie płakało, co doprowadziło Monikę do granic wytrzymałości. Jak sama przyznaje, nie obwinia malucha, ale rodziców, którzy według niej powinni bardziej zaangażować się w uspokajanie swojego potomka. Goździalska, choć sama jest mamą, nie kryje, że gdyby lot trwał dłużej, mogłaby stracić cierpliwość. Na czerwonym dywanie Polsatu błyszczały flesze, ale Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili błyszczeć gdzie indziej. Zamiast pozować na ramówce, relacjonowali swoje egzotyczne wakacje, pokazując, że życie bez Polsatu to nie koniec świata. Kurzajewski biega po greckich plażach, a Cichopek sprząta tarasy, oczywiście reklamując przy tym swoje produkty. Kto by pomyślał, że pożegnanie z telewizją może być tak produktywne?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Słońce praży, a Polsat już myśli o jesieni. Na prezentacji jesiennej ramówki stacji pojawiły się tłumy gwiazd, które na czerwonym dywanie błyszczały w letnich kreacjach. Nie zabrakło uśmiechów, pozowania do zdjęć i zdradzania tajemnic nowych projektów. Choć niektórych znanych twarzy zabrakło, Polsat obiecuje emocjonujące programy, które przyciągną przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Cóż, kto by się spodziewał, że w środku lata będziemy już myśleć o jesiennych wieczorach przed telewizorem? Na ramówce Polsatu kabaryciarze postanowili nie oszczędzać znanych polskich piosenkarzy. Michał Wiśniewski stał się obiektem żartów o liczbie żon, a Skolim został doceniony za swoje teksty, które ponoć inspirują estońskich konceptualistów. Publiczność bawiła się świetnie, a kabaryciarze pokazali, że potrafią uderzyć w czułe punkty. Cóż, nie każdy dzień jest dobry dla artystów, zwłaszcza gdy kabaret bierze ich na celowni. Pedro Almodóvar, mistrz kinowych emocji, wraca z nowym filmem Gorzkie Święta. To jego najbardziej osobiste dzieło, pełne przewrotnego humoru i intensywnych barw, które wciągnie widzów w wir emocji i niespełnionych pragnień. Historia 40-letniej Elzy, która po stracie matki zmaga się z przeszłością, zadebiutuje na polskich ekranach już 28 sierpnia. Czas przygotować się na kolejną dawkę almodóvarowskiego szaleństwa. Debbie Harry, ikona punk rocka, która z premedytacją zniszczyła swój własny wizerunek, pokazując, że bunt to nie tylko hałas i skórzane kurtki. W czasach, gdy punkowcy unikali komercji jak ognia, Blondie z uśmiechem na ustach wprowadziło disco na listy przebojów. A kiedy hip-hop dopiero raczkował w Bronxie, Harry już wprowadzała go na salony. Jej tajemnica i nieprzewidywalność stały się jej największą siłą, a świat wciąż nie może jej w pełni zdefiniować.
0: Słuchacie Radia Super Express. Slash, niezmordowany gitarzysta Guns N' Roses, znów zaskakuje. Nowy album nagrany z Milesem Kennedym i The Conspirators jest już gotowy, ale na jego premierę trzeba poczekać do lutego przyszłego roku. Jakby tego było mało, Slash planuje światową trasę koncertową, a w międzyczasie pracuje nad nowym materiałem dla Guns N' Roses i projektem bluesowym. Czy ten człowiek kiedykolwiek odpoczywa?
1: Slipknot, zespół, który od 3 dekad trzęsie sceną muzyczną, ma na koncie zaledwie 7 albumów studyjnych. Mimo to ich debiutancki krążek z 1999 roku, zatytułowany po prostu Slipknot, stał się prawdziwym hitem, a 2 lata później Iowa przebiła wszelkie oczekiwania. Choć skład zespołu zmieniał się jak w kalejdoskopie, jedno jest pewne, Slipknot nie zamierza zwalniać tempa. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu, skoro już teraz ich dyskografia to prawdziwa kopalnia muzycznych perełek. Zespół Organek wyrusza na Spitsbergen, by zagrać koncert, którego nikt nie zobaczy. Bez sceny, biletów i publiczności muzycy dołączą do naukowej ekspedycji, by stworzyć film dokumentalny o zmianach klimatycznych. Tomasz Organek stanie się przewodnikiem po świecie topniejących lodowców, a jego nowa piosenka, inspirowana Arktyką, ma być hymnem znikających krajobrazów. Czyżby muzyka miała teraz ratować świat? Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, podczas nagrywania kultowego utworu The Number of the Beast przeżył prawdziwą emocjonalną burzę. Wymagania producenta Martina Bircha doprowadziły go do furii, co skończyło się rzuceniem mebla w ścianę. Jednak to właśnie ten moment załamania stał się kluczem do sukcesu. Utwór, mimo kontrowersji w Stanach Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych numerów w historii zespołu, a publiczne protesty tylko zwiększyły jego popularność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Bożej Woli na Mazowszu doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Młody chłopak na elektrycznej hulajnodze omijał zamknięte rogatki, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o rozwagę i przypominając o długiej drodze hamowania pociągu. Kolejarze ostrzegają, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragedii.
2: Wczoraj w Warszawie mieszkańcy oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Choć oficjalny marsz został odwołany, na cmentarzu powstańców Warszawy zgromadziły się tłumy. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność. Obchody zakończyły się zapaleniem zniczy ku czci 47 tysięcy zamordowanych warszawiaków.
1: W Goleniowie młoda matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje kilkumiesięczne dziecko wraz z kluczykami. Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu zmusiła policjantów do szybkiej reakcji. Funkcjonariusze wybili szybę, by natychmiast uwolnić niemowlę. Dziecko jest już bezpieczne w ramionach matki. Policja przypomina, by zawsze reagować w takich sytuacjach i dzwonić na numer alarmowy 112.
2: W Ełku odbył się koncert SK Music Tour, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili Dawid Kwiatkowski, T-Love oraz Tede, a imprezę poprowadził Kamil Nosel. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, oferując nie tylko muzykę, ale także atrakcje dla dzieci i strefę gastronomiczną. Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, wyraził dumę z organizacji takiego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Białymstoku wielkie sportowe emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC na Horten Arenie o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Rangers FC to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali, z jakimi przyszło się zmierzyć Dumie Podlasia. Początek spotkania o godzinie 18. W Białymstoku, mimo rekordowych upałów, można już korzystać z lodowiska przy ulicy 11 listopada. Od dziś, aż do niedzieli, wieczorami od 18 do 20, miłośnicy łyżew mogą cieszyć się chłodnym szaleństwem na lodzie. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz sprzęt do nauki jazdy dla początkujących. To już trzeci rok z rzędu, kiedy lodowisko działa w środku lata, przyciągając zarówno amatorów, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy. W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi.
1: Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta – Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS, co oznacza, że partia nie otrzyma subwencji budżetowej. Decyzja sądu jest ostateczna i potwierdzona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Podstawą do wstrzymania subwencji było odrzucenie sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja wskazała na nieprawidłowości w wydatkowaniu około 3,5 miliona złotych na kampanię. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Był współautorem słynnej afery taśmowej z 2006 roku, która ujawniła kulisy politycznych negocjacji i wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, a jego odejście to ogromna strata dla polskiego dziennikarstwa. Morozowski przez lata prowadził program Tak Jest i pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo w mediach.
1: Prezydent Karol Nawrocki, rekordzista pod względem liczby wet po 1989 roku, wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Najnowsze sondaże pokazują, że 53% ankietowanych uważa jego decyzje za polityczne, podczas gdy 40% dostrzega w nich troskę o jakość prawa. Na arenie międzynarodowej prezydent jest oceniany raczej pozytywnie, z 47% respondentów wyrażających aprobatę dla jego działań. Ogólnie 56% badanych ocenia jego prezydenturę dobrze, choć 40,5% ma odmienne zdanie. Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś o godzinie 17.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i obejmuje debatę publicystów oraz program artystyczny. To pierwsza taka uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zmierzy się dziś na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.15 w stolicy Węgier. Zabrzanie są w dobrej formie i zapowiadają walkę, choć faworytem są gospodarze. Transmisję meczu można śledzić na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Major League Soccer, dołączając do Chicago Fire. Po 4 latach w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt do 2028 roku. Lewandowski już zdobył pierwsze gole i zadebiutował przed publicznością w Chicago. Jego drużyna walczy o miejsce w playoffach, a najbliższe mecze rozegrają 7 sierpnia z Necaxą i 10 sierpnia z Santos Laguna w ramach Leagues Cup. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę.

0: Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na Śląsku szykuje się wielkie święto lekkiej atletyki. W dniach od 22 do 23 sierpnia Katowice i Stadion Śląski będą gościć gwiazdy światowego formatu. Na katowickim rynku zobaczymy pojedynek skoczków wzwyż Gianmarco Tamberiego i Hamisha Kera. Natomiast Ewa Swoboda zmierzy się z czołowymi sprinterkami świata na bieżni Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
0: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1003 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, co może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Aynur popełnia fatalny błąd, źle interpretując list od Sinana, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Czy te zwroty akcji wpłyną na losy bohaterów? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, intrygach i walce o rodzinne więzi. Po emisji odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzącym 4281 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, tyran i kardiochirurg ponownie zaatakuje swoją żonę Ewelinę, tym razem w wannie. Dramatyczne wydarzenia rozegrają się we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W chwili, gdy Greg będzie próbował utopić Ewelinę, na ratunek przybędzie ich córka Jagoda. Uzbrojona w nóż, bez wahania rzuci się na ojca, by ocalić matkę. Czy to właśnie ona zakończy tyranię Grega? Czy Kalski zapłaci najwyższą cenę za swoje okrucieństwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: W 4238 odcinku na wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP dwa Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego odcinka 934, który zostanie wyemitowany 14 sierpnia o 18.25 na TVP1. W tym odcinku napięcie sięga zenitu, gdy Inigo odrzuca ofertę sprzedaży La Deliciosy Don Ramonowi, mimo że Flora widzi w tym jedyną szansę na zdobycie pieniędzy. W rezydencji Aldajów Samuel przystępuje do podziału spadku, ale Diego zaczyna podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Lolita ma dość Antonita, który bardziej interesuje się swoim wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera przekazuje Diegowi ważne wiadomości. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, wciąga widzów dramatycznymi zwrotami akcji i zawirowaniami uczuciowymi.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hunter, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem, który zadebiutował 5 sierpnia na Apple TV+. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finałowy 10 odcinek obejrzymy 7 października. W tej serii Ted staje przed nowym wyzwaniem, prowadząc kobiecą drużynę piłkarską z drugiej ligi. W obsadzie ponownie zobaczymy Jasona Sudeikisa, Hannah Waddingham i innych ulubieńców, ale niestety zabraknie Phila Dunstera jako Jamie'ego Tarta. Do zespołu dołączają nowe twarze, takie jak Tanya Reynolds i Jude Mack. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, obiecuje kolejną dawkę emocji i humoru. To idealna propozycja na poprawę nastroju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas spotkania polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, wysłał wiadomości SMS do uczestników, pytając o ich przynależność do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To działanie jest częścią postępowań dyscyplinarnych wobec członków PiS, którzy dołączyli do tego klubu. Sytuacja zaostrza konflikt wewnątrz partii, obejmując przyszłość Morawieckiego i status parlamentarzystów Rozwoju Plus. Karol Nawrocki, od roku prezydent Polski, intensywnie rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem, co zaowocowało zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tymczasem rząd Donalda Tuska skupia się na współpracy z Unią Europejską, co prowadzi do napięć i sporów, które paraliżują polską dyplomację. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju będzie, czy prezydent i rząd zdołają przedstawić wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej.
0: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później.
2: Brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedził Kijów po rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu obrony przeciwlotniczej i sankcjach wobec rosyjskiego przemysłu rakietowego. Wizyta miała na celu zrozumienie potrzeb Ukrainy przed zimą i przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. W ataku na Kijów zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: W Wieliczce doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 2-letnie dziecko zostało pozostawione w zamkniętym samochodzie na parkingu sklepowym. Świadkowie próbowali dostać się do auta, zanim matka wróciła i uwolniła dziecko. Na szczęście stan zdrowia malucha nie wymagał hospitalizacji. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w samochodach podczas upałów.
2: Dziś na jeziorze Jamno policyjni wodniacy pomogli rodzinie, która miała trudności z powrotem na brzeg. Funkcjonariusze zauważyli rower wodny na środku akwenu, a jego pasażerowie byli zbyt zmęczeni, by kontynuować rejs. Dzięki szybkiej reakcji policji wszyscy bezpiecznie wrócili na ląd. Policja apeluje o rozwagę i unikanie wypływania zbyt daleko od brzegu, bez pewności co do własnych możliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 000 złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
0: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna.
2: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Mija rok, odkąd Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy. W tym czasie założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, która wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne. Nawrocka podsumowała ten okres specjalnym nagraniem, podkreślając nowe doświadczenia i wyzwania, które przed nią stoją. Na Instagramie podzieliła się refleksjami z minionego roku, dziękując za wsparcie i serdeczność.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iga Cembrzyńska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jej pogrzeb planowany jest na 17 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, choć data ta może ulec zmianie z powodu wakacyjnych wyjazdów przyjaciół. Cembrzyńska, znana z ról w takich klasykach jak Hydrozagadka czy Stawka większa niż życie, była ikoną polskiego kina, której talent i charyzma na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Odeszła do swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła niezapomniany duet zarówno w życiu, jak i na ekranie.
2: Michał Wiśniewski, znany z czerwonych włosów i burzliwego życia uczuciowego, znowu zaskakuje. Po 5 małżeństwach wraca do swojej drugiej żony, Mandaryny, a w międzyczasie planuje film o swoim życiu. Jego niemieckie korzenie nie są przypadkowe. Jako nastolatek mieszkał w Niemczech, gdzie nauczył się języka, który teraz przekazuje swojemu synowi. A jeśli ktoś myślał, że Keine Grenzen to jedyny niemiecki hit ich troje, to się myli. Wiśniewski i jego zespół próbowali swoich sił nawet na niemieckiej Eurowizji. Helena Englert znowu w centrum uwagi, tym razem za sprawą kąpieli w fontannie. Aktorka, znana z odważnych ról i jeszcze odważniejszych pomysłów, nie przestaje zaskakiwać. Po debiucie muzycznym i planowanym występie w Tańcu z Gwiazdami, teraz postanowiła dodać do swojego CV nową umiejętność – mistrzyni fontannowych kąpieli. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta Śle wody? No cóż, teraz czas na Pionka, czyli kontynuację, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebują. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę morderstwa na Śląsku. A wszystko to w cieniu legendy Wampira z Sząbierek. Premiera już 10 września na Sky Showtime, więc przygotujcie popcorn i czekajcie na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Czy to będzie hit, czy kit? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną. Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Jego odejście poruszyło środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Tomasz Sekielski, jego wieloletni współpracownik, wyraził żal, że nie zdążył pożegnać się z przyjacielem twarzą w twarz. Morozowski, mimo ciężkiej walki z nowotworem, do końca pozostał wierny swojej pasji i pracy, co pozostanie w pamięci wielu. Dave Grohl, lider Foo Fighters, pokazał, że ma serce większe niż stadion, płacąc za odwyk Rida Mullina z Corrosion of Conformity. Niestety, mimo tej szlachetnej pomocy, Mullin zmarł w 2020 roku, pozostawiając po sobie legendę w świecie muzyki. Pepper Keenan wspomina go jako prawdziwego zwierzaka za perkusją, który pchał hardcore, punk i metal na nowe tory. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy gitara i wielkie serce.
1: Cóż za niespodzianka na polskiej scenie muzycznej. 76-letni John Porter, legenda z dekadami doświadczeń, połączył siły z młodym zespołem Sad Smiles, którego członkowie mają zaledwie po 19 do 20 lat. Razem stworzyli utwór Plastic World, w którym z humorem i ironią opowiadają o wszechobecnej sztuczności i fałszu. To zaskakujące połączenie pokoleń pokazuje, że pewne życiowe refleksje nie mają metryki i potrafią łączyć ludzi niezależnie od wieku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park powraca z hukiem, a fani mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Z nową wokalistką, Emily Armstrong, zespół nie tylko wydaje nowy album, ale i film dokumentalny o swojej reaktywacji. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wszyscy wieszczyli koniec po odejściu Chestera Benningtona? Cóż, wygląda na to, że Linkin Park ma się lepiej niż kiedykolwiek, a ich nowy krążek, From Zero, to dowód na to, że czasem warto zacząć od zera.
2: Steve Harris, basista Iron Maiden, znowu w ogniu krytyki. Tym razem broni albumu No Prayer for the Dying z 1990 roku, który od lat dzieli fanów. Harris zdradził, że nagrywali go w stodole, by uzyskać surowy, garażowy klimat. A może dodanie odgłosów publiczności zmieniłoby wszystko? Mimo mieszanych opinii, płyta osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a singiel Bring Your Daughter to the Slaughter wspiął się na sam szczyt. Harris nie przejmuje się krytyką, twierdząc, że utwierdza go ona w przekonaniu o wartości jego pracy.
1: Des Fafara, wokalista Cold Chamber i Devil Driver, nie ma wątpliwości, kto rządzi na metalowej scenie. Phil Anselmo z Pantery to według niego absolutny król frontmenów, lepszy nawet od samego Ozziego Osborna. Fafara wspomina swoje pierwsze spotkanie z Anselmo na ulicy w Los Angeles, które zakończyło się obietnicą wspólnej trasy. I tak się stało. Pantera wróciła na scenę w 2022 roku. Ale czy doczekamy się nowego albumu? To zależy od Phila i Rexa, choć Zakk Wylde i Charlie Benante są gotowi do działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura podobnie 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Parzeń Janówek doszło do tragicznego wypadku. 18-letni kierowca Renaulta podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Wczoraj tysiące fanów zgromadziło się przed PGE Narodowym, by uczestniczyć w drugim warszawskim koncercie The Weeknd. Mimo sierpniowego upału, młodzi wielbiciele artysty tłumnie czekali na rozpoczęcie show, które zaplanowano na 20:45. Występ kanadyjskiego artysty to nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko świetlne i rozbudowana scenografia. Podczas pierwszego koncertu The Weeknd zachwycił publiczność wykonaniem niemal 40 utworów, w tym największych hitów jak Starboy czy Save Your Tears. W Mikołowie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed 9 lat. Bartosz J. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 24-letniego Dariusza Fojcika, którego ciało ułożono na torach kolejowych. Daniel R., współwinny zbrodni, spędzi za kratkami 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Bartosza J., umożliwiając mu wnioskowanie o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: Dziś rano w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł pożar w opuszczonym budynku przy ulicy Arki Bożka. Czarny dym widoczny był z daleka, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 4 zastępy strażaków szybko opanowały sytuację. Straż pożarna apeluje o ostrożność, przypominając, że pustostany są miejscami o podwyższonym ryzyku pożarowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach. Sławomir K., kierowca z Sosnowca, przyznał się do spowodowania wypadku, którym zginął poseł Łukasz Litewka, choć twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia. Tragedia miała miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy Sławomir K. zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z rowerzystą. Mężczyzna zmaga się teraz z ciężarem psychicznym i presją społeczną, a jego życie uległo drastycznej zmianie. Żona Sławomira K. obawia się o jego przyszłość i skutki nadchodzącego procesu. Przed sądem okręgowym w Szczecinie staną Anna Sio i Bartosz W., oskarżeni o faszerowanie nieletniej dziewczynki narkotykami i alkoholem. Proceder miał miejsce w Goleniowie w latach od 2022 do 2023. Kobieta regularnie podawała córce mefedron i marihuanę, a także namawiała do picia alkoholu. Bartosz W. dostarczał im niebezpieczne substancje. Oboje nie przyznają się do winy, ale grozi im wieloletnie więzienie.
2: Dziś w Dąbkach wszystkie plaże są otwarte, a warunki do kąpieli morskich są znakomite. Woda jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Choć prognozy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody, obecnie panuje spokój z lekkim wiatrem. Pamiętajmy jednak o śledzeniu komunikatów ratowników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego pomógł przyjść na świat dziecku na parkingu w Frydrychowie. Do zdarzenia doszło, gdy ciężarna kobieta w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Policjant szybko zareagował i bezpiecznie odebrał poród. Matka i noworodek trafili do szpitala w Toruniu, gdzie czują się dobrze.
1: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu. Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Orlen, Aramco i BP Europa obniżyły ceny oleju napędowego o ponad 200 zł za metr sześcienny. Największe cięcia zanotowało BP, które obniżyło ceny diesla aż o 415 zł. To efekt globalnej przeceny ropy naftowej, która w końcu dotarła do Polski. Ceny benzyny również spadły, co daje nadzieję na tańsze tankowanie w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a kierowcy mogą spodziewać się dalszych zmian.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat.

0: Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola SA. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita z temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Julka, uzależniona córka Igora, trafia na odwyk. Mimo prób manipulacji i zrzucania winy na Leona, jej ojciec nie daje się zwieść. W 4283 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września o 20.15, Igor podejmuje zdecydowane kroki. Zawiedziony i zdeterminowany, przyprowadza córkę do ośrodka leczenia uzależnień. Julka próbuje wszystkiego, by uniknąć terapii, ale tym razem ojciec nie ustępuje. W ośrodku spotykają się z szefem placówki, który przedstawia surowe zasady. Igor opuszcza ośrodek bez Julki, wierząc, że tylko zamknięte leczenie może ją uratować. To dramatyczny moment, ale daje nadzieję na lepszą przyszłość dla Julki.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 452 odcinek pełen emocji. Manuel dowiaduje się, że Curro jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie na froncie i stara się go powstrzymać. Pia, mimo ochrony, wciąż żyje w strachu, a atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta. Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do konfliktów wśród służby. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może stać się kluczowym wątkiem. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje swoje uczucia pokojówce. Simona ukrywa swoje wizyty u wnuczka, co może wywołać rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 15.05 na TVP2.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W odcinku 455 zapowiada prawdziwą burzę emocji. Emisja już 14 sierpnia o 15.05 na TVP2. W rezydencji znów zrobi się gorąco, gdy bolesne wspomnienia powrócą, a rozmowa Kataliny z Adriano wymknie się spod kontroli. Martina stanie przed trudnym wyborem dotyczącym hrabiego Ayali, a wśród służby zaczną krążyć nowe sekrety. Między Marią Antonią a Alonso iskrzy, choć próbują się wycofać z emocjonalnego pocałunku. Lope zostaje brutalnie pobity, a jego wersja wydarzeń budzi wątpliwości. Serial przenosi widzów na południe Hiszpanii, na początku XX wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. W obsadzie między innymi Ana Garcés i Manuel Regueiro.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon pełen emocji. Andrzej Budzyński, grany przez Krystiana Wieczorka, znów stanie przed trudnymi wyborami. Jego związek z Magdą, mimo wcześniejszych kryzysów, wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak powrót Pauliny, dawnej miłości Andrzeja, może wprowadzić nieco zamieszania. Choć jej dramatyczna sytuacja z mężem została rozwiązana, Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Andrzeja i Magdy może prowadzić do napięć. Czy uda się jej zaakceptować nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pionek to kontynuacja emocjonującego serialu Śleboda, który powraca z drugim sezonem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską i Macieja Musiała. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki na platformie Sky Showtime. Fabuła Pionka skupia się na tajemniczym morderstwie studentki architektury na Śląsku. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Normana Pionka, choć ten odsiaduje wyrok w więzieniu. W śledztwo angażują się antropolożka Anka Serafin i dziennikarz Bastian Strzygoń, którzy odkrywają coraz więcej mrocznych tajemnic. Granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać, a napięcie rośnie z każdym kolejnym tropem. Panna Młoda w 171 odcinku zaskakuje emocjami i dramatycznymi zwrotami akcji. Cichan odkrywa coś, co wywołuje w nim burzę złości. Hancer, nie zgadzając się na rozbiórkę starego domu, zaskakuje wszystkich, wychodząc za Melicha. Rodzinne napięcia rosną, a Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, co tylko pogłębia konflikty. Bejza manipuluje Mukader i synem, próbując ugrać coś dla siebie. Cichan, wściekły i oszukany, chce zburzyć dom pełen bolesnych wspomnień. Odcinek 171 Panny Młodej będzie można obejrzeć 14 sierpnia. O 17.20 na TVP2. Serial pełen jest miłości, intryg i decyzji, które zmieniają życie bohaterów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską-Lisiecką. Choć początkowo miała być postacią epizodyczną, szybko zdobyła serca widzów. W ostatnich odcinkach jej życie rodzinne zeszło na dalszy plan, gdy mąż Stasiek wyjechał na kursy do Szczytna. Violetka, jako samotna matka, musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jednocześnie wspierając Kusego po wyjeździe Lucy do Stanów Zjednoczonych. Mimo zalotów nowego stróża prawa, Wojtka pozostała lojalna mężowi. Premiera kolejnej odsłony Rancha zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Czekamy na dalsze emocjonujące przygody tej barwnej bohaterki. Ted Lasso powraca z czwartym sezonem na Apple TV+, ale niestety nie w najlepszej formie. Akcja nowego sezonu rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z poprzedniego, a Ted, który teraz mieszka w Kansas, zostaje ponownie wciągnięty w świat piłki nożnej. Tym razem jednak obejmuje stanowisko trenera żeńskiej drużyny, co nie spotyka się z entuzjazmem fanów. Brakuje wielu ulubionych bohaterów, a ci, którzy pozostali, nie mają już tej samej energii. Nowa drużyna, mimo kilku dobrych momentów, nie przyciąga uwagi. Jedynie Rebecca i Kili wciąż błyszczą na ekranie, ale to za mało, by uratować serial. Czwarty sezon Teda Lasso to niestety rozczarowanie, które nie dorównuje wcześniejszym sukcesom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 18 stopni, i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: almost love.
1: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: W sporze o nominacje asesorskie między rządem a Pałacem Prezydenckim doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że podpisy premiera Donalda Tuska na dokumentach nie mają znaczenia prawnego. Tusk twierdzi, że nominacje wymagają jego kontrasygnaty, co kwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt prawny trwa, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje przepisów. Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W materiale zarzuca mu kontrowersyjne decyzje, takie jak ułaskawienie Piotra Starucha-Staruchowicza oraz kontakty ze środowiskiem kibicowskim. Krytykowane są także używanie woreczków nikotynowych podczas debat i weta wobec ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Spot wpisuje się w narastający spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Podczas spotkania zwolenników Mateusza Morawieckiego doszło do niecodziennej sytuacji. W trakcie przemówienia byłego premiera kilkudziesięciu uczestników otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, pytające o ich przynależność do klubu Rozwój Plus. Sam Morawiecki również otrzymał wiadomość, ale nie odpowiedział. Incydent ten podkreśla narastające napięcia wewnątrz obozu władzy. Prezydent Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury, podkreślając skuteczność w blokowaniu niekorzystnych ustaw, takich jak podwyżki podatków. W ciągu roku zawetował 41 ustaw, ale podpisał ponad 250, co pokazuje jego aktywność i dbałość o interesy Polaków. Wśród osiągnięć wymienia zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ochronę polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Prezydent Nawrocki zaznacza, że jego decyzje są przemyślane i oparte na analizach, a jego celem jest działanie na rzecz zwykłych obywateli.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwa tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi. A policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
1: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość. Sierpień to kluczowy czas na przycinanie tuj w ogrodach. Eksperci zalecają zakończenie cięcia do 15 sierpnia, aby zapewnić roślinom zdrowy wzrost i ochronę przed chorobami. Regularne strzyżenie nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także stymuluje ich bujny rozwój. Pamiętajmy, że zaniedbanie tego terminu może skutkować osłabieniem roślin przed zimą.
3: Chcesz, by w domu unosił się przyjemny zapach po myciu podłóg? Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego do wody z detergentem. Lawenda, cytryna czy eukaliptus mogą stworzyć atmosferę jak w hotelu. Pamiętaj jednak, by sprawdzić, czy podłoga dobrze toleruje takie dodatki, zwłaszcza jeśli jest drewniana.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, podsumował ostatni rok, który przyniósł mu wiele zmian i sukcesów zawodowych. Młody Nawrocki, znany z aktywnego wsparcia ojca podczas kampanii wyborczej, prowadzi teraz program w telewizji w Polsce 24 i kanał na YouTube o nazwie Pasmo. Choć nie jest biologicznym synem prezydenta, ich relacja jest bardzo bliska, co podkreślała pierwsza dama, Marta Nawrocka. Daniel mieszka w Gdańsku, gdzie studiuje i pracuje, a prywatnie jest szczęśliwie zakochany. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
3: Prezydent Karol Nawrocki preferuje zdrową dietę, bogatą w białko i warzywa. Jego ulubionymi daniami są potrawy z ryb, a na śniadanie często wybiera owsiankę proteinową, sałatki sezonowe lub omlety.